0: budce, gdy już doszedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

swych przyrzeczeń, których nie cierpi najbardziej. Trzymam za nią wasze kciuki, niech się Anecie pofarci.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys. Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Led Zeppelin Immigrant Song na ten akademickiego Radio Centrum. Idealny kawałek na przebudzenie, moi drodzy, 5 minut po godzinie 7, prawie 6. O, i kolejna świetna piosenka. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Rozpoczynamy właśnie naszą audycję Głowa do Góry w akademickim Radio Centrum. Także dajcie głośniej, zostańcie razem ze mną, bo jeszcze więcej takich hiciorów przed nami. A teraz Nirvana i Smells Like Teen Spirit.

0: reklamy.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Arctic Monkeys i Why'd You Only Call Me When You're High na antenie Akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, sprawdźmy sobie, co dzieje się na dworze w tym momencie, no bo niedługo wszyscy zbierają się do szkół i do pracy, trzeba będzie wychodzić. Uwaga, uwaga, aktualna temperatura 8 stopni, odczuwalna 5 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1033 hektopaskale, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza jest dobra, a temperatura, uwaga, wzrośnie dzisiaj do 20 stopni, także oficjalnie wchodzimy w ten moment w roku, gdzie rano jest nam zimno, po południu gorąco, a wieczorem znowu zamarzamy, także załóżcie coś, co ma chyba w sobie suwak. Nie mam pojęcia, trzeba sobie z tym jakoś radzić. Cheap Trick już teraz w waszych głośnikach z kawałkiem Surrender.

Audio Slave Exploder na 98,2 FM, a my na zegarach mamy już 21 minut po godzinie 7. Także, moi drodzy, sprawdźmy sobie teraz, jaki tutaj mamy fajny artykuł, bo mamy aktualnie przegląd mediów naszych tutaj miejscowych. No i na stronie Dziennika Wschodniego mamy taki artykuł. Zimno, zimno, lodowato w lubelskich kaloryferach. Przeczytać tutaj możemy, że mieszkańcy lubelskich osiedli dzielą się na tych, którzy nie muszą się martwić o komfort cieplny w coraz zimniejsze noce oraz tych, którzy na ten komfort muszą sobie jeszcze poczekać. Są również mieszkańcy, którzy ani komfortu cieplnego nie zaznali, ani informacji od strony spółdzielni się nie doprosili. No i tutaj przeczytać możemy, że na niektórych osiedlach, w niektórych częściach Lublina mieszkańcy piszą właśnie do swoich spółdzielni, żeby te włączyły już ogrzewanie cieplne, ponieważ jest zimno i nie dość, że wpływa to źle na ich komfort, to wpływa też źle na zdrowie mieszkańców i nie dostają żadnej odpowiedzi. Także komunikacja raczej nie jest najlepsza, tak jak możemy przeczytać właśnie na stronie Dziennika Wschodniego, ale obstawiam, że w najbliższych dniach już raczej każdy w Lublinie będzie kaloryfer miał ciepły. Przechodzimy teraz do strony Kuriera Lubelskiego. Tam mamy taki artykuł. Ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy do przebudowy. Zmiany pochłoną grube miliony. No i tak zastanawiałam się, ile to będzie kosztowało. No i słuchajcie tego. To najbardziej uczęszczana w Lublinie trasa rowerowa. Ścieżkę dla cyklistów wzdłuż Bystrzycy czekają duże zmiany. Miasto zrobiło pierwszy krok do inwestycji, której koszt może osiągnąć około 30 milionów złotych. No i tutaj czytamy, że wczoraj, czyli we wtorek 29 września, miasto dowiedziało się, ile będzie musiało wydać na dokumentację projektową planowanych robót. To duży krok do realizacji inwestycji, tak mówią wszyscy, którą ratusz chce sfinalizować do 2029 roku. A ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy liczy łącznie 11,5 km. No i generalnie cykliści od lat upominali się już o przebudowanie tej ścieżki, o zmiany, które podniosą właśnie komfort korzystania z tej trasy. Także co? My czekamy, no ale do czekania mamy najlepszą muzykę, także już teraz lekki polski akcent Carrion z kawałkiem Pryzmat w waszych głośnikach.

0: 31 minut po godzinie 7. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Moi mili, Aleje Racławickie jeszcze w całkiem dobrym stanie, gorzej Krakowskie Przedmieście. Patrząc dalej, Głęboka i Kraśnicka, tam możecie postać już chwilę dłużej. Tak samo Unii Lubelskiej. No i Kraśnicka w stronę Jana Pawła II. Patrząc dalej, Prusa Obywatelska i Jaczewskiego. Jeszcze turystyczna w stronę Grafa i Mełgiewska przy Gospodarczej. Tutaj możecie napotkać lekkie utrudnienia ruchu. Jeżeli wiecie coś więcej na temat tego, gdzie dłużej możecie stać, na przykład w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

drodzy, przed chwilą przeczytałam w jednym z artykułów, że 1 listopada bezpłatna komunikacja miejska będzie w Łodzi. Niestety nie w Lublinie, ale w Łodzi. I już zadecydowano. I Rada Miasta właśnie podjęła decyzję, że 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych będzie darmowym dniem komunikacji miejskiej nie tylko w tym roku, ale również w przyszłych. Także to całkiem ciekawe. Jeżeli akurat wy będziecie wybierać się do Łodzi, no to tylko informuję, że 1 listopada nie musicie tam płacić właśnie za komunikację miejską. No bo prezydent Łodzi podkreśliła tak. 1 listopada najważniejsi są bliscy, a nie bilet czy szukanie miejsca do parkowania. Chcemy, żeby łodzianie mogli tego dnia spokojnie pojechać na cmentarz, odwiedzić swoich bliskich i wrócić do domu, dlatego wprowadzamy bezpłatną komunikację w całym mieście. Także wydaje mi się, że to całkiem miłe i takie przyjazne i ludzkie. No a my teraz musimy chyba posłuchać po prostu ludzi, którzy pochodzą z tego miasta, także już teraz Koma z kawałkiem System w waszych głośnikach, bo chyba bardziej znanego zespołu z Łodzi nie ma.

Myslowic i dla ciebie. Zrobiłeś tak przyjemnie i romantycznie. No i moi drodzy, mam informację na temat kolejnego polskiego filmu, który wyjdzie już niedługo. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, bo różnie to bywa z tymi odnowieniami klasyki polskiej. No ale Netflix bierze się za kolejny polski właśnie klasyk. I teraz, tym razem będą to Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. I ekipa filmowa jest już w Tarnowie, także tutaj lokalne portale donoszą, że właśnie prace ruszyły. Są nawet zdjęcia powrzucane na media społecznościowe. Także będzie nowa odsłona właśnie Nocy i Dni. Także moi drodzy, czekamy. Lalka już jest w kinach. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to wydaje mi się, że trzeba się wybrać. Ja też tego nie zrobiłam, ale niedługo to nadrobię. A my teraz wracamy do muzyki. Po nas grach już 4 minuty do godziny 8. AC/DC i Big Gun w waszych głośnikach.

0: Na zegarach mamy już godzinę 8, w głośnikach AC/DC Big Gun, a właśnie przez to, że godzina 8 już wybiła, no to jest to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lublin poszukuje osób kreatywnych. O tym za chwilę. Powiemy również o dzisiejszych darmowych konsultacjach w całym kraju.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Właśnie ruszył nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
2: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować. Tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania. Łączą talent, pasję i przedsiębiorczość. Poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki. W ramach jego pierwszej edycji szereg darmowych konsultacji medycznych. Już dzisiaj w 11 miejscach w całej Polsce będzie można wykonać darmowe badanie spirometryczne. Wśród lokalizacji znajduje się oddział lubelski NFZ na ulicy Nadstawnej. Diagnostyka umożliwia identyfikację i obserwację m.in. astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, na którą w Polsce cierpi aż kilka milionów ludzi, z czego duża część nie zdaje sobie sprawy.
3: Zapraszam wszystkich Państwa, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą, nie wiedzą dlaczego. Jeśli jesteście po 40, jeśli palicie tytoń, albo jesteście byłymi palaczami, jeżeli żyjecie w zanieczyszczonej atmosferze, wykonajcie badanie spirometryczne, to może uratować Wasze życie. Obturacja jest charakterystyczna dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
1: Mówi doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii WIM PIB, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. W sytuacji, gdy podczas badania wyjdzie obturacja, może okazać się, że pacjent ma astmę lub POHP. Wówczas badany otrzyma listy do lekarza rodzinnego z prośbą o dalszą diagnostykę. Lekarze prowadzą badania w godzinach od 8 do 16. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wzrok Polaków będzie się pogarszać. Statystyki wskazują, że liczba pacjentów wzrośnie o 500 000 w ciągu kilku lat. Szacuje się, że w Polsce na zaćmę cierpi blisko 800 tysięcy osób. Do 2030 roku według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego ma być to 1 300 000 osób. Głównym powodem jest starzenie się społeczeństwa i wydłużanie długości życia.
4: Po 50 roku życia warto regularnie kontrolować wzrok, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze wyraźnych dolegliwości. Natomiast po 60 roku życia kompleksowe badanie okulistyczne zaleca się zwykle co 1-2 lata. Częstotliwość kontroli powinna być również dopasowana do stanu zdrowia pacjenta i występujących czynników ryzyka. Regularne badania pozwalają wcześnie wychwycić zmiany i zaplanować leczenie, zanim pogorszenie widzenia zacznie ograniczać codzienną aktywność.
1: Mówi doktor nauk medycznych Marcin Jezierski, kierownik medyczny okulistyki i ordynator szpitala NLMed. Głównym objawem zaćmy jest stopniowe, bezbolesne pogorszenie ostrości widzenia i wrażenie patrzenia przez brudną szybę. W szczególności narażone są osoby z cukrzycą, ponieważ ta choroba może powodować wcześniejszy rozwój dolegliwości. Obecnie technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy zdiagnozować zaćmy smartfonem, a operacja trwa 10 minut.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 7 stopni, a ta odczuwalna to 4 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1033 hektopaskale, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dziś o godzinie 15 do 20 stopni.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Reklama. Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.
0: Moi drodzy, rozpoczynamy kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Ze mną, tak jak już mówiłam wam o godzinie 7, największe hiciory. Teraz na przykład Guns N' Roses, później będzie Nickelback. Co tutaj jeszcze mam? Manam, popatrzmy. Tak jak mówiłam, Manam, Blur, Van Halen. No naprawdę, przez najbliższą godzinę będzie tego mnóstwo. Także zostańcie razem z nami, a już teraz dajcie głośniej, bo w waszych głośnikach You Could Be Mine.

Nickelback na antenie Akademickiego Radia Centrum, a ja przed chwilą przeczytałam, że w Lublinie będziemy mieli cudowną grę terenową dla wszystkich fanów. Uwaga, uwaga, filmów Zmierzch. Tak, będzie gra terenowa na temat Zmierzchu. Nazywa się to cała ta organizacja Miejski Quest. No i moi drodzy, o co tutaj chodzi? Będzie właśnie gra terenowa, gdzie chodzicie po Lublinie i na ich stronie przeczytać możecie, że polegać będzie to na tym. Podążaj śladami Belli, rozszyfruj miłosny list Edwarda, odkryj jego wampirzy sekret i przejdź przez ogród Saski śladami najbardziej dramatycznej miłości w historii Lublina. Także jeżeli mamy tutaj jakichś fanów właśnie sagi Zmierzch, no to wydaje mi się, że 1 października musicie to zrobić. Trzeba po prostu, z tego co widziałam, wejść na stronę miejskiquest.pl, no i tutaj zalogować się i zacząć grać. Jest napisane tak: gra terenowa w formie czatu, prowadzi cię przez miasto krok po kroku. Poznaj historię, ruszaj w miasto, rozwiązuj zagadki, graj kiedy chcesz. Także moi drodzy, co pozostaje nam chyba tylko posłuchać piosenki, które było oczywiście w filmie Zmierzch, także już teraz Muse i Supermassive Black Hole w waszych głośnikach.

Manam i Szare Miraże na 98,2 FM. No i u nas niedługo nie będzie szaro, a będzie chyba bardzo, bardzo biało. No bo moi drodzy, przeczytałam, że możemy spodziewać się największych od 30 lat fal śnieżyc i mrozów na południu. I tutaj możemy przeczytać, że jeśli w Europie nadchodząca zima będzie podobna do tej, która właśnie skończyła się na półkuli południowej, no to czekają nas największe mrozy i śnieżyce od kilkudziesięciu lat. Na przykład w części Argentyny padał śnieg w tym roku pierwszy raz od 22 lat, moi drodzy. Także niektóre osoby po raz pierwszy w życiu w ogóle widziały śnieg, które tam mieszkają. Ja nie będę nas na razie straszyć, może nie będzie aż tak źle, chociaż w tamtym roku też nie było zbyt ciepło zimą. No ale od tego w końcu jest zima, tak? Zima jest po to, żeby było zimno, wakacje od tego, żeby było gorąco. Także nie ma co się na razie przejmować. Zobaczymy, jak będzie, w razie czego rozgrzejemy was muzyką, tak jak teraz Jet, Are You Gonna Be My Girl w waszych głośnikach.

0: za kilkanaście sekund, 30 minut po godzinie 8, także sprawdźmy sobie, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. 3 maja Okopowa i Krakowskie Przedmieście już lekko zakorkowane, podobnie Aleje Racławickie. Unii Lubelskiej, tam postójcie sobie chwilę dłużej, tak samo Aleja Kraśnicka, zarówno przy Jana Pawła II, jak i przy ulicy Głębokiej, a sama ulica Głęboka również się nam tutaj zapełnia. Okolice Ronda Bohaterów Monte Cassino, tam też możecie postać chwilę dłużej. Zana Rondo, oczywiście tam też pojawiają się lekkie korki. No i jeszcze Obywatelska i Jaczewskiego. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Torba na uczelnię już spakowana? Nie zapomnij o codziennej dawce dobrej muzyki. Akademickie Radio Centrum powraca z nową ramówką już 1 października. Które audycje powrócą? Czy nowe programy skradną wasze serca? O tym przekonacie się już niebawem. Więcej szczegółów na Centrum FM oraz w mediach społecznościowych.
1: Akademickie Radio Centrum. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

Blur z kawałkiem Park Life na 98.2 FM. No i moi drodzy, już niedługo, bo w sobotę o godzinie 20 w Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się koncert, ale to nie byle jaki koncert, bo koncert zespołu Metro. Będą mieli oni swoją trasę 365 widoków na przyszłość. No i zagrają właśnie 3 października o 20 w Fabryce Kultury Zgrzyt przy ulicy Piłsudskiego. Bilety jeszcze są dostępne na stronie organizatorów, a zespół Metro jest świetnym młodym zespołem, który ma niebanalne teksty, cudowną atmosferę, świetny kontakt z publicznością i chłopaki mają taką energię na scenie, że wydaje mi się, że każdy z was powinien naprawdę pojawić się na tym koncercie w sobotę. A my teraz wracamy do klasyków, a za chwilę porozmawiamy sobie o innych koncertach, które odbędą się nie tylko w Lublinie, ale też w Polsce, także zostańcie z nami, bo za chwilę Impreza FM. No a teraz klasyczek Van Halen i Jump, tak jak obiecywałam.

43 minuty po godzinie 8 pora na naszą dzisiejszą imprezę FM. Tak jak mówiłam, pogadamy sobie teraz o koncertach. Co tutaj się będzie działo? Moi drodzy, moi mili, uwaga, uwaga. W piątek, 2 października, może to kogoś zainteresuje, Mrozu będzie miał swój koncert w Łodzi. On ma teraz generalnie swoją trasę koncertową, także później też będzie występował m.in. 7 października w Warszawie w Torbarze. No i nie powinien on już się kojarzyć tak naprawdę tylko z tym takim popowym brzmieniem, bo te jego ostatnie płyty są bardziej takie bluesowo, rockowo, soulowe, także polecam sobie wszystkim posłuchać. Przechodzimy dalej. Kolejny polski zespół Strachy na Lachy. Zagrają oni w Poznaniu w klubie Tama 2 października, również w piątek. Także można się wybrać i też są panowie w trasie koncertowej. Będzie tych koncertów więcej. Także można sobie tutaj sprawdzić, gdzie jeszcze w tym roku zagrają. No a my teraz przechodzimy już do naszego miasta, bo tak jak wam mówiłam, koncert zespołu Metro 3 października w sobotę w Fabryce Kultury Zgrzyt. Rozpoczyna się on o godzinie 20. Wspaniała polska muzyka, post-punk połączony z nową falą, także będzie co słuchać. No a 15 października Boka zagra swoją trasę koncertową White Room Fall 2026. Jest to jeden z takich najbardziej tajemniczych zespołów na polskiej scenie alternatywnej i zaraz sobie go w sumie posłuchamy. Są na scenie od 2013 roku, no i od razu zwróci uwagę międzynarodowych mediów, bo nie tylko polskich, także posłuchajmy już teraz, jak właśnie oni brzmią.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Obywatel GCI, tak, tak, to ja na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, rozmawialiśmy przed chwilą sobie o koncertach i tak przypomniałam sobie, że jakieś ptaszki tutaj ćwierkały mi, że może niedługo będziemy znowu mieli konkursy takie cudowne, wspaniałe na naszej antenie, dzięki którym będziecie mogli wybrać się na koncerty. Także moi drodzy, słuchajcie uważnie, bo wydaje mi się, że już niedługo będziecie mogli zgarnąć jakieś fajne wejściówki. A teraz 5 minut do godziny 9:00. Posłuchajmy sobie Saksona.

0: Saxon i Broken Heroes na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 9, także to pora na wydarzenia.
1: Wojsko przejedzie przez dzielnicę Lublina. O tym za chwilę. Powiemy również o festiwalu Open City oraz o programie profilaktycznym dzieci.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Przez Lublin przejadą czołgi. Brygada wydała apel w stronę mieszkańców. Dzisiaj w godzinach wieczornych i nocnych przez lubelskie dzielnice przejedzie kolumna pojazdów wojskowych. Jest to kolejna część etapu transportu logistycznego lokalnych jednostek. Według komunikatu wojsko będzie poruszać się w rejonach Tatar, Felina, Bronowic i 10. 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana wystosowała apel do mieszkańców, aby nie publikować informacji o dokładnej trasie w mediach społecznościowych. Rewers miasta. Festiwal Open City pokaże Lublin od mniej znanej strony. Już 10 października w stolicy Lubelszczyzny rozpocznie się 18. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City. Tegoroczna edycja nawiązuje do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku. Artyści zwrócą uwagę na to, co w mieście ukryte, pomijane lub przysłonięte. Na zapomniane warstwy architektury, historię i pamięć miejsc.
2: Mi się wydaje, że szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską i sztukę w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo napięta relacja, która z jednej strony zderza nasze potrzeby, takie bardzo proste, nie znaczy złe, ja mówię po prostu proste, czyli potrzebujemy estetyzacji przestrzeni, a sztuka dobra nie znaczy, że będzie sztuką estetyzującą. I wydaje mi się, że tu jest też kolejny moment, kiedy musimy zrozumieć, że rolą sztuki jest w jakiś sposób redefiniowanie miasta oraz naszego o nim myślenia, a nie jego upiększanie.
1: Mówi Cezary Hunkiewicz, kurator festiwalu. Otwarcie zaplanowano na godzinę 14 spod Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wyruszą na spacer kuratorski. Pracę będzie można oglądać do 7 listopada. W tym roku festiwal obejmie nowe dzielnice Lublina, a instalacje będzie można podziwiać w całym mieście. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badanie i leczenie, jak i działanie profilaktyczne oraz edukację.
3: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 9 stopni, a to odczuwalna to 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1033 hektopaskale, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza na ten moment umiarkowana, a temperatura wzrośnie dzisiaj do 20 stopni.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: Rozpoczynamy ostatnią godzinę dzisiejszych godzin. Głowy do góry, godziny szczytu będą później, głowa do góry. Agnieszka, widzicie, ja się nawet jeszcze nie rozbudziłam. 4 minuty po godzinie 9:00 przed mikrofonem Agnieszka Piechota, bo już nie mogę się skupić. Słyszę POD w głośnikach, także wy też musicie Youth of the Nation. Już teraz, dajcie głośniej.

Golden Life z kawałkiem Oprócz na 98,2 FM. No o tym, że oprócz błękitnego nieba nic im nie potrzeba, na pewno nie śpiewali więźniowie w Indonezji, w jednym właśnie z więzień, bo władze odkryły tam luksusowe apartamenty. Mieli nawet symulator golfa, rozumiecie to? To były wielkie pokoje, wyglądające prawie jak w hotelu, z telewizorami, z symulatorami golfa, z lodówkami pełnymi napojów wysokoprocentowych. Wszystko tam po prostu mieli. Pełny dostęp do wszystkiego, internet, siłownia, w pełni umeblowane mieszkania w budynkach w okolicy więzienia, no i tam właśnie oni przebywali. Oczywiście ktoś to w końcu znalazł, no i oficerowie, którzy pracowali w tamtym miejscu, siedzą już raczej w więzieniu, ale nie takim luksusowym, także moi drodzy, widzicie, niektórzy to jednak mają szczęście w życiu, że nawet w więzieniu mają lepsze warunki niż niektórzy w kawalerkach i to za darmo, widzicie? Za darmo i jeszcze mogli sobie w golfa pograć. My posłuchamy sobie teraz Judas Priest i Electric Eye, a za chwilę przegląd mediów ogólnopolskich, no i wiele fajnych kawałków przed nami.

Kija z kawałkiem Thorn na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nowy, świeżutki zespół z dopiero co wydanym albumem, bo płyta, która zatytułowana jest Put a Smile on For Me, ukazała się w ten piątek, także dosłownie kilka dni temu. No a zespół tworzy muzykę, która jest połączeniem indie rocka z takim grunge'em, post-grunge'em. Brzmią fenomenalnie, tak jak przed chwilą mogliście to usłyszeć. Przypomnę jeszcze raz, zespół nazywa się Kio, pisze się to K-E-O. No i właśnie tworzą teraz coraz więcej nowej muzyki. Są to młodzi panowie z Wielkiej Brytanii, także wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo, bardzo świetlana przyszłość przed nimi. My, moi drodzy, dzisiaj posłuchamy sobie, tak jak już wspominałam, największych hiciorów do końca godziny 10. Także, moi drodzy, już teraz Freebird w waszych głośnikach. Wiem, że chcieliście to dzisiaj usłyszeć.

Sunken Ship na antenie Akademickiego Radia Centrum. A na zegarach mamy prawie 29 minut po godzinie 9, także to pora na przegląd naszych mediów ogólnopolskich. No i co tutaj dla Was znalazłam? Artykuł moim zdaniem bardzo ciekawy. Na stronie National Geographic mamy taki artykuł. Naukowcy prześwietlają wzgórze wawelskie. Ta technologia wykryła komorę w piramidzie Cheopsa. No i tutaj możemy przeczytać, że pod wzgórzem wawelskim może znajdują się nieznane korytarze i puste komory. Badacze zainstalowali w smoczej jamie zaawansowany detektor cząstek kosmicznych. Podobnym urządzeniem udało się odkryć niedawno komorę w Wielkiej Piramidzie w Egipcie. No i tutaj czytamy dalej, że właśnie zastosowane zostały techniki nieinwazyjne, bardzo zaawansowane. Próbuję tutaj wykryć jakieś relikty po dawnych miastach, ale też ukryte komory. Tutaj będzie bardzo dużo tego, jakaś tomografia minowa. No wiele, wiele rzeczy opisanych jest w tym artykule, ale jeżeli ktoś nie wie, co to jest smocza jama, no to jest to jaskinia, która powstała około 12 milionów lat temu i jest położona w zachodnim zboczu Wawelu. Jest tam przed tym wejściem, gdzie stoi pomnik słynnego smoka wawelskiego. No i zwiedzanie właśnie tej smoczej jamy rozpoczyna się w pobliżu baszty złodziejskiej. No i długość pieczary wynosi 270 metrów, rozumiecie? Skorzystać turyści mogą z trasy tylko 80-metrowej, także zobaczymy, co tam dalej się kryje. No i co? Jedyne, co nam pozostało, to chyba na razie czekać. Także jesteśmy cierpliwi i czekamy. No a w tym czekaniu pomoże nam to ten tans z kawałkiem ostatni raz. Także dajcie teraz głośniej, bo jeżeli stoicie w korkach, to przyda wam się muzyka dzisiaj naprawdę.

0: stacja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Strokes i Machu Picchu na 98 i 2 FM, a na ekranach kinowych możemy obejrzeć już nową lalkę, moi drodzy. No i tutaj możemy przeczytać sobie w różnych artykułach, że to miał być najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina. Tak właśnie mówią. Podobno pierwszy był Dorociński, no i później wszyscy zaczęli zastanawiać się, kto powinien zagrać Łęcką, no i padło na Kamilę Urzędowską. Także tutaj jest naprawdę, jeżeli chodzi o skład aktorów w tym filmie, jest to pierwsza klasa. Także, moi drodzy, trzeba poczekać. Z tego, co widziałam na stronie Gazety Wyborczej, jest ogromny artykuł z wywiadem, gdzie właśnie opowiadają o tym, jak doszło do tego stworzenia właśnie tego filmu. Radosław Drobik tam opowiada, który jest producentem filmowym Lalki. Moi drodzy, jest już w kinach, trzeba się wybrać. Noce i dnie też już niedługo, tak jak wam wcześniej wspominałam, także jest jakiś wielki powrót polskiego kina właśnie ostatnio. Także co, wystarczy się cieszyć. A my teraz posłuchamy sobie polskiej muzyki. Ira, za każdy dzień już teraz w waszych głośnikach.

Tilov i Bóg na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już 5,5 minuty do godziny 10, także to pora, żebym się z Wami pożegnała. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną tych ostatnich 3 godzin. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, wysłuchaliście audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum już o godzinie 15, godziny szczytu, a później audycje autorskie, także zapraszam Was bardzo serdecznie na godzinę 19, na ostatnią już audycję z roku na rok, a teraz puszczam Wam sama Fendera, także do usłyszenia, pa, pa i słyszymy się właśnie wieczorem.

0: Lasy pod ochroną funkcjonariuszy. O tym za chwilę. Powiemy również o akcji ZUS w szkołach oraz konferencji East Creative. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Lasy pod dodatkową ochroną. Trwa akcja Jesień 26. W trakcie schyłku roku tereny leśne stają się wielobarwną atrakcją dla wielu osób. Aby pozostała w tych kolorach, do 18 października funkcjonariusze i strażnicy prowadzą działania mające na celu sprawdzenie, czy lasy pozostają pod opieką korzystających z niego osób. Służby zwracają uwagę na nielegalne przejazdy samochodami, motocyklami i quadami, a także zaśmiecanie, kradzież drewna oraz niszczenie roślinności. Policja przypomina, że pojazdami silnikowymi można poruszać się po lesie drogami publicznymi oraz odpowiednio oznakowanymi drogami leśnymi. Spacerowicze powinni zabierać ze sobą odpady, nie hałasować oraz nie niszczyć przyrody. Ogniska natomiast należy rozpalać wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
1: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
0: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie Olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Człowiek w Centrum Kreatywności. Powraca największa konferencja branżowa w tej części Polski. 15 i 16 października odbędzie się 3. edycja Wschodniej Konferencji Kreatywnej. W tym roku organizatorzy skupią się na roli człowieka w świecie, który coraz szybciej zmienia sztuczna inteligencja. Ponadto wydarzenie zostało wzbogacone o 7 współprac międzynarodowych z krajów środkowo-wschodnich Europy.
2: W końcu właśnie ostatnim punktem było tworzenie tego hasła programowego i to był taki naprawdę świetny proces, gdzie na końcu tak niesamowicie wszyscy byliśmy zgodni, że właśnie to human only jest świetnym hasłem. Zresztą my je stosujemy tak trochę wymiennie w animacji human only, only human. Ono jest trochę przewrotne oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI i tego kolosalnego trendu, więc tutaj też w rozmowie z każdym potencjalnym prelegentem to hasło było poruszane.
0: Mówi Michał Ćwiek, współorganizator East Creative. W harmonogramie znajdują się 4 strefy programowe, podczas których usłyszymy ponad 20 prelekcji i warsztatów. Zwieńczeniem konferencji będzie finał konkursu Young Stage, w którym Kapituła nominowała 10 projektów ze środowiska branżowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże należy wcześniej się zarejestrować. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 15 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1033 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

0: promocja.
1: Torba na uczelnię już spakowana? Nie zapomnij o codziennej dawce dobrej muzyki. Akademickie Radio Centrum powraca z nową ramówką już 1 października. Które audycje powrócą? Czy nowe programy skradną wasze serca? O tym przekonacie się już niebawem. Więcej szczegółów na Centrum FM oraz w mediach społecznościowych.
0: Akademickie Radio Centrum. Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowni w

0: Now! Autopromocja. Silniki odpalone, światła gasną, startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na uczelnię już spakowana? Nie zapomnij o codziennej dawce dobrej muzyki. Akademickie Radio Centrum powraca z nową ramówką już 1 października. Które audycje powrócą? Czy nowe programy skradną wasze serca? O tym przekonacie się już niebawem. Więcej szczegółów na Centrum FM oraz w mediach społecznościowych.
1: Akademickie Radio Centrum. Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.

0: Avenged Sevenfold podgrzało już nam atmosferę z kawałkiem Hail to the King na antenie Akademickiego Radia Centrum. Już mamy godzinę 15 na zegarach, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy wydarzenia.
1: Doświetlone przejścia i zwężenie ruchu. O tym za chwilę. Powiemy również o festiwale Open City oraz o skuteczności firm windykacyjnych.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Niedługo ruszą prace na głównych alejach miasta. W związku z kolejnym etapem budowy doświetlania przejść dla pieszych, podróżujący będą musieli przygotować się na czasowe zwężenia jezdni na Alei Tysiąclecia i Alei Andersa. W obu lokacjach zostanie zamknięty jeden pas ruchu. W terenie Alei Tysiąclecia w rejonie ulicy Działkowej prace ruszą 5 października. Natomiast na Alei Andersa w okolicy ulicy Kalinowszczyzna projekt ruszy 12 października. Rewers miasta. Festiwal Open City pokaże Lublin od mniej znanej strony. Już 10 października w stolicy Lubelszczyzny rozpocznie się 18. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City. Tegoroczna edycja nawiązuje do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku. Artyści zwrócą uwagę na to, co w mieście ukryte, pomijane lub przysłonięte. Na zapomniane warstwy architektury, historię i pamięć miejsc.
2: Mi się wydaje, że szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską i sztukę w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo napięta relacja, która z jednej strony zderza nasze potrzeby, takie bardzo proste, nie znaczy złe, ja mówię po prostu proste, czyli potrzebujemy estetyzacji przestrzeni, a sztuka dobra nie znaczy, że będzie sztuką estetyzującą. I wydaje mi się, że tu jest też kolejny moment, kiedy musimy zrozumieć, że rolą sztuki jest w jakiś sposób redefiniowanie miasta oraz naszego o nim myślenia, a nie jego upiększanie.
1: Mówi Cezary Hunkiewicz, kurator festiwalu. Otwarcie zaplanowano na godzinę 14 spod Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wyruszą na spacer kuratorski. Pracę będzie można oglądać do 7 listopada. W tym roku festiwal obejmie nowe dzielnice Lublina, a instalacje będzie można podziwiać w całym mieście. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kto zdaniem Polaków lepiej sobie radzi? Sąd może mieć mniejszą skuteczność. Według badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Kaczmarskie Inkasso w lipcu 2026 roku wynika, że przedsiębiorcy lepiej oceniają skuteczność firm windykacyjnych w zestawieniu z organem wymiaru sprawiedliwości. Zaś 69% ankietowanych twierdzi, że windykatorzy zwiększą szansę na odzyskanie długu.
3: Profesjonalna windykacja nie powinna polegać na eskalowaniu konfliktu. Najpierw trzeba ustalić, co rzeczywiście dzieje się po stronie dłużnika i czy jest możliwe porozumienie. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy coraz częściej oczekują właśnie takiego podejścia. Skutecznego, ale pozwalającego zachować relację tam, gdzie ma to biznesowy sens.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu Kaczmarskiej Inkasso. Od poprzedniej edycji sondażu postrzeganie firm windykacyjnych 2026 największe zmiany nastąpiły w postrzeganiu sądu. W 2023 ankietowani byli podzieleni co do sprawczości tych dwóch instytucji. Zmienił się także obraz dłużnika. W obrocie B2B nie jest to klient stracony. Blisko 50% pytanych odpowiada, że firmy windykacyjne działają w taki sposób, aby nie psuć kontaktów pomiędzy kontrahentami.
0: Teraz sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami słonecznie, 20 stopni Celsjusza na termometrach i taka temperatura utrzyma się mniej więcej do godziny 18. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1033 hektopaskale. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Tu Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
0: Mamy już 4 minuty po godzinie 15 i tak zaczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gresny i zaczynamy naszą dzisiejszą audycję od rzeczy, można powiedzieć, najważniejszej, od spokoju serca, Stillness of Heart, czyli Lenny Kravitz.

Ozzy Osbourne, oczywiście Crazy Train na antenie akademickiego Radia Centrum. No to my też mamy bardzo szaloną informację i to prosto z centrum naszego miasta, bo drodzy słuchacze, jak mogliście zauważyć w tym sezonie wakacyjnym, fontanna, ta okrągła fontanna, tak zwany amonit na Placu Litewskim, no... cała całkowicie sucha, bo była popsuta, tak w wielkim skrócie. No i okazuje się, że ostatnio została w końcu naprawiona i wreszcie ta fontanna tryska wodą, tylko jest mała, śmieszna sprawa, bo za kilka dni woda ta zniknie na całą zimę. Morał jest tej historii taki, żebyśmy cieszyli się naprawdę małymi rzeczami. Tak samo cieszmy się naprawdę dobrą polską muzyką. Lipali, już teraz.

Metallica, oczywiście Until It Sleeps w Radiu Centrum, a nasze miasto nie uśnie, dopóki nie pokona najeźdźcy z Japonii. Spokojnie, nie mówię tutaj o ludziach, o osobach pochodzących z Japonii, tych pozdrawiamy, życzymy wam jak najlepiej. Nie, mówimy w tym momencie o roślinie, bo jak się okazuje, barszcz sosnowskiego to nie jest właśnie jedyny najeźdźca w naszym mieście, tylko również tak zwany rdestowiec japoński. I to jest roślina, która co ciekawe nie ma nawet 2-3 metry wysokości, grube łodygi przypominające bambus oraz szerokie liście. Dla nas nie jest szkodliwa, ale jest zdecydowanie dla środowiska. Występuje m.in. przy ulicy Różanej czy też Hetmańskiej. Na pochybel rdestowcowi, a teraz coś bardziej pozytywnego. Zagramy zespół, który lubimy, adorujemy, wręcz kochamy. Lady Punk już teraz.

0: Minęło już pół godziny i zostało nam właśnie też pół godziny do 16. Oczywiście zaczynamy przegląd informacji drogowych, który pozwolę sobie powtórzyć w takim samym formacie jak wczoraj, czyli powiem wam, gdzie nie napotkacie problemów z przejazdem, bo to będzie zdecydowanie najprostsze na ten moment. No, powiem wam, że problemów nie napotkacie najpierw na ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Tomasza Zana. W sumie generalnie Tomasza Zana jest spokojnie dosyć. Dalej, następnie mamy ulicę Orkana w stronę Armii Krajowej. Też większych problemów tam nie napotkacie i tyle w sumie. Hardcore Armageddon, tak można określić to, co dzieje się aktualnie w samym centrum miasta. Więc, drodzy słuchacze, przypominam wam o tym, że wysyłajcie do nas informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

ile energii daje ten kawałek i dużą dawkę motywacji. P.O.D. Rockin' with the best na antenie akademickiego Radia Centrum. I w tym momencie powiemy sobie o osobach największych. Może nie pod względem wzrostu, ale na pewno, raczej w kontekście tematu, który powiemy, no to o osobach, które nie potrafią się poddać. Bo uwaga, uwaga, 87-letni pan Józef Peruga z Kalisza nie zamierza się poddawać. I po raz czwarty już właściwie będzie podchodził do matury, którą chcemy zdać w maju 2027 roku. Ostatni raz, jak o tym wspominałem, to powiedziałem do 3 razy sztuka. Nie mam pojęcia, jak się mówi w kontekście 4. próby, więc po prostu trzymamy kciuki, a ja proszę was, żebyście nie połączyli tytułu tego kawałka z tematem, o którym wam powiedziałem. Obudź się, oddział zamknięty.

został nam kwadrans do 16, a za nami stary kredens w Radiu Centrum. Creedence Clearwater Revival i klasyk, czyli Fortunate Son, za nami oczywiście. No i można powiedzieć, że fortuna uśmiecha się w stronę naszych kierowców, bo nie ukrywajmy, w naszym radiu, jak pojawia się temat informacji drogowych, to zwykle torturujemy naszych kierowców tragicznymi, złymi wieściami, że tu są korki, tam są korki. Oto tym razem coś innego, z innej w ogóle beczki, bo jak dobrze wiemy, sytuacja zwykle w okolicach Ronda Dmowskiego, no to jest też znowu hardcore i Armageddon, a okazuje się, że może pojawić się legalny skrót omijający Rondo Dmowskiego. A o co chodzi konkretnie? Otóż radna miasta Kamila Budzyńska ostatnio złożyła interpelację dotyczącą tej sprawy i zaproponowała umożliwienie między innymi skrętu z ulicy Ruskiej w kierunku dawnego dworca PKS i dalej bezpośredniego wjazdu w Aleję Tysiąclecia, czy też zjazdu z Alei Tysiąclecia w stronę ulicy Ruskiej przez płytę manewrową dawnego dworca. Brzmi to świetnie, no to jeszcze mamy coś dobrego na dokładkę, bo okazuje się, że zastępca prezydenta Lublina ma już w ręku kompletną i zatwierdzoną dokumentację. No i maksymalny termin wdrożenia nowej organizacji ruchu to jest właściwie końcówka roku, czyli do końca grudnia 2026 roku. Świetne wieści dla naszych kierowców i świetny kawałek też będzie na antenie Akademickiego Radia Centrum. Niedźwiedzie Polarne, czyli Karaś i Rogucki.

Znacie takie sytuacje, gdzie muzyk zatrzymuje swój koncert tylko, żeby o czymś w ogóle powiedzieć, o tym, jaki jest wnerwiony na jakiś temat? No to ostatnio właśnie Benjamin Burnley zespołu Breaking Benjamin, który sobie sprawdziliśmy w Radiu Centrum, zatrzymał właśnie koncert na chwilę tylko po to, żeby opowiedzieć o tym, jak ma, kolokwialnie mówiąc, kosę z pewnym internautą. W jakiej sprawie? W sprawie modyfikacji do gry Fallout 4. Cytując słowa Benjamina, jest pewien gość, który w społeczności jest po prostu wobec mnie niemiły. I tak możemy zakończyć w sumie pierwszą część Godzin Szczytu. Za chwilę Fontaine's DC i Here's the Thing i też wydarzenia. A po 16 usłyszymy się ponownie.

0: Fontaine's DC, oczywiście w Akademickim Radiu Centrum, a na zegarach mamy już równo 16, dlatego zaczynamy wydarzenia na 98.2 FM.
1: Nowe oznaczenia przy punktach schronień. O tym za chwilę. Powiemy również o konferencji East Creative oraz Olimpiadzie z ZUS.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Nowe oznaczenia dla punktów schronień. MSWiA przygotowuje zmianę przepisów. Znajdź bezpieczne miejsce. Taką wiadomość SMS otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny w miniony poniedziałek w związku z obecnością rosyjskiego drona blisko polskiej granicy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szykuje nowelizację rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W przepisach ma pojawić się wzór oznakowania, który znajdzie się przy wejściach do punktów schronień. Znak jest niebieskim trójkątem na pomarańczowym kwadracie, a obok niego znajdziemy napis punkt schronienia, który jednoznacznie wskaże, gdzie ukryć się w sytuacji kryzysowej. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się taki obiekt, będą zobowiązani do umieszczenia oznakowania oraz udostępnienia miejsca w razie ogłoszenia alarmu. Na ten moment, by znaleźć schronienie, można skorzystać z portalu gdziesieukryć.pl. Człowiek w centrum kreatywności. Powraca największa konferencja branżowa w tej części Polski. 15 i 16 października odbędzie się trzecia edycja Wschodniej Konferencji Kreatywnej. W tym roku organizatorzy skupią się na roli człowieka w świecie, który coraz szybciej zmienia sztuczna inteligencja. Ponadto wydarzenie zostało wzbogacone o 7 współprac międzynarodowych z krajów środkowo-wschodnich Europy.
2: W końcu właśnie ostatnim punktem było tworzenie tego hasła programowego i to był taki naprawdę świetny proces, gdzie na końcu tak niesamowicie wszyscy byliśmy zgodni, że właśnie to Human Only jest świetnym hasłem. Zresztą my je stosujemy tak trochę wymiennie w animacji Human Only, Only Human. Ono jest trochę przewrotne oczywiście, trochę takie prowokujące w erze dominacji AI i tego kolosalnego trendu, więc tutaj też w rozmowie z każdym potencjalnym prelegentem to hasło było poruszane.
1: Mówi Michał Ćwiek, współorganizator East Creative. W harmonogramie znajdują się 4 strefy programowe, podczas których usłyszymy ponad 20 prelekcji i warsztatów. Zwieńczeniem konferencji będzie finał konkursu Young Stage, w którym Kapituła nominowała 10 projektów ze środowiska branżowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże należy wcześniej się zarejestrować. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już jutro zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
3: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie Olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce.
0: Prognoza pogody po raz drugi. Sprawdźmy sobie, co się wyrabia za oknami bez większych zmian. Dalej słonecznie, 20 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1033 hektopaskale. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Dzień dobry, zaczynamy już drugą część godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum, 4 minuty po 16, środa 30 września, przy mikrofonie Jakub Grys. I jak rozpocząć tą drugą część? Jak mogła część z Was już zauważyć, mam tendencję do tłumaczenia tytułów utworów, tylko nie w sposób jak profesjonalny tłumacz, tylko jak sztuczna inteligencja, bo to jest modne. No to pozwolę sobie przetłumaczyć ten tytuł. Przypuszczam, że dobrze wyglądasz na tańce podłodze, czyli I Bet You Look Good on the Dance Floor od Arctic Monkeys.

Interpol przekazał nam nie informacje o jakimś przestępcy, tylko kawałek z ich najnowszego albumu, czyli Wings on Fire w akademickim Radiu Centrum. Nasze miasto, można powiedzieć, że jest w prawdziwym ogniu, a pod względem na pewno informacji drogowych. Przykładowa informacja, mianowicie o jednego z naszych słuchaczy, jest taka, iż mamy wypadek na Alei Solidarności w stronę Poniatowskiego. Uważajcie na siebie oczywiście, bądźcie bezpieczni, bo z tego, co już wspominałem wielokrotnie już dziś, no to panuje prawdziwy Armagedon na naszych ulicach lubelskich. Przypominam też, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe 515-515-982. Wysyłajcie do nas, przydadzą się nam oczywiście. A przy numerach, jak jesteśmy, no to teraz bardzo dobry numer, choć tytuł o złym numerze. Wrong Number od zespołu The Cure już teraz.

0: na pół od Komy na 98.2 FM i rzeczywiście dobiliśmy do półmetka naszej dzisiejszej audycji. 29 minut do 17. Sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych. Zaczynamy od Alei Tysiąclecia, która jest całkowicie zakorkowana, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Dmowskiego. Następnie Bolesława Prusa w stronę Alei Solidarności. Lipowa jest zakorkowana w stronę Alei Racławickich oraz w stronę Narutowicza, gdzie jest oblężenie prawdziwe. Sobińskiego jest całkowicie zakorkowana w stronę Głębokiej i znowu w stronę Alei Racławickich. Następnie Aleja Kraśnicka jest zakorkowana, uwaga, uwaga, w każdą stronę, kto by się spodziewał. Jedziemy dalej. Krochmalna Jana Pawła II. Również napotkacie tam problemy z przejazdem. No i na sam koniec ulica Wolska, która znowu jest zakorkowana w każdą stronę. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Co to za sprzęt?
4: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
3: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
4: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
3: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
4: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
3: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej lokalnie!

ONA, oczywiście, koła czasu w Akademickim Radiu Centrum i my teraz wskakujemy w taki wehikuł czasu, bądź w DeLoriana. Pozdro dla kumatych. I cofamy się kiedy? Do 1993 roku, a konkretniej do występu zespołu Rage Against the Machine na festiwalu Lollapalooza. O co chodzi? No w tamtym czasie zespół nie zgadzał się z polityką organizacji Parents Music Research Center, która nakazywała oznaczać płyty słynną wlepką, na której widnieje napis Parental Advisory. No i wykorzystali swój występ w Philadelphia w taki sposób, że po prostu wyszli na scenie nago, z zaklejonymi ustami i stali nieruchomo przez 15 minut. No i ostatnio Tom Morello opowiedział o tym z jego perspektywy, cytując: przez pierwsze 5 minut panowała euforia, przez kolejne 5 minut robiło się dziwnie, mijała minuta 7, 8, 9, to bardzo długo, jak się stoi z gołym tyłkiem na wypełnionym stadionie. Przez ostatnie 5 minut publiczność zrobiła się wroga, zaczęli rzucać monetami w nasze, no i to dalej wulgarne określenie na męskie przyrodzenie. Zaczęli wyć, zdali sobie sprawę, że to manifest polityczny, tłum chciał nas zamordować. Definicja muzyki buntu, której może nam w obecnych czasach trochę brakować. A Rage Against the Machine możemy sprawdzić już teraz.

Zostało nam 12 minut do 17. To może ktoś ma ochotę na dobry koncert. Na całe szczęście mam fajną propozycję, bo już niedługo w Fabryce Kultury Zżyt 2 października, czyli w piątek o godzinie 18 odbędzie się kolejna edycja Welcome Sessions. Piąta już edycja. Jest to inicjatywa wspólna Fabryki Kultury Zżyt oraz Radia Centrum. No i celem tego wydarzenia jest promocja lokalnych wydarzeń oraz również na koncercie, bo będzie prowadzona zbiórka na psy z broń. Impreza darmowa. Kto zagra dla nas? No, klimaty punkowe w wydaniu wszelakim. Out of Frame, Komercja, Hamez Jamy oraz Horda. A już teraz zespół, który zagra swoją drogą 3 października w Fabryce Kultury Zżyt, czyli

Chyba nie da się bardziej wykrzyczeć, żebyśmy otworzyli swoje własne oczy. Open your eyes od Deceb na 982 FM, a my sprawdzimy sobie, lukniemy, można też powiedzieć, na dzisiejszą kartkę z kalendarza. 30 września. Uwaga, uwaga, dziś jest dzień chłopaka. Pozdro, chłopcy. Wszystkiego najlepszego. A poza tym, dziś jest również Międzynarodowy Dzień Tłumacza. No i muszę sobie na to pozwolić.

0: To było Simple Minds, She's a River na 98.2 FM. Tak swoją drogą, za najkrótszą rzekę na świecie uznaje się gruzińską Repurę, której długość wynosi zaledwie około 18 metrów. Mam nadzieję, że was ta informacja zaintrygowała, a pozostałe informacje sprawdzimy sobie już za chwilę, bo zbliża się też w niebezpiecznie szybkim tempie godzina 17. Dlatego już zaczynamy wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Konwój pojazdów wojskowych przejedzie dzielnicami Lublina. O tym za chwilę. Powiemy również o kolejnej edycji projektu Kreatywni.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Przez Lublin przejadą czołgi. Brygada wydała apel w stronę mieszkańców. Dzisiaj w godzinach wieczornych i nocnych przez lubelskie dzielnice przejedzie kolumna pojazdów wojskowych. Jest to kolejna część etapu transportu logistycznego lokalnych jednostek. Według komunikatu wojsko będzie poruszać się w rejonach Tatar, Felina, Bronowic i Dziesiątej. 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana wystosowała apel do mieszkańców, aby nie publikować informacji o dokładnej trasie w mediach społecznościowych. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Właśnie ruszył nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
2: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować. Tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie, 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
3: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. LBOT. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów.
0: Sprawdźmy po raz kolejny dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami słonecznie, aczkolwiek temperatura już powoli spada. 19 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach. Wieczorem spadnie do okolic 14. Ciśnienie atmosferyczne wynosi teraz 1032 hektopaskale. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I tu w Radiu Centrum przy mikrofonie jest Jakub Gryz. 4 minuty po godzinie 17. Zaczynamy już oficjalnie ostatnią część godzin szczytu w Radiu Centrum oczywiście. Na sam początek można powiedzieć łabędzi śpiew lata. The Boys of Summer od zespołu The Ataris. Już teraz.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Europy i Jedwab na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przepiękny kawał muzyki, a my teraz powiemy sobie o równie przepięknej informacji prosto z Meksyku, a nie z Europy. Bo ostatnio Gwardia Narodowa Meksyku zyskała nowego pomocnika, a konkretniej psa. I można przypuszczać, że jak do wojska, no to pewnie jakiś owczarek niemiecki. Nic bardziej mylnego, bo okazuje się, że jest to Chihuahua o imieniu Komando. Jest to, uwaga, najmniejszy pies w służbach, który waży zaledwie 7 kg, mierzy 21 cm i ma 13 miesięcy. Może nie jest duży, może nie jest ciężki, ale na pewno nadrabia sercem.

0: Zostało nam jeszcze pół godziny do 18, dlatego ruszamy po raz ostatni w stronę ulic naszego miasta i sprawdźmy sobie, co takiego się wyrabia w ramach przeglądu informacji drogowych. I mam dobre wieści. W centrum miasta sytuacja trochę się uspokoiła. Co prawda dalej napotkacie problemy na ulicy Sojmińskiego w stronę Alei Rasławickich, na ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza, na ulicy Wolskiej w każdą stronę. No i zamykamy nasz przegląd ulicą Diamentową, Krochmalną oraz Jana Pawła II. A poza tym, jak wspominałem wcześniej, panuje już spokój. Przypominam, że jeszcze co prawda możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Torba na uczelnię już spakowana? Nie zapomnij o codziennej dawce dobrej muzyki. Akademickie Radio Centrum powraca z nową ramówką już 1 października. Które audycje powrócą? Czy nowe programy skradną wasze serca? O tym przekonacie się już niebawem. Więcej szczegółów na Centrum FM oraz w mediach społecznościowych.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Jamiroquai na antenie Akademickiego Radia Centrum i numer Deeper Underground. I rzeczywiście podziemie to jest prawdziwa kopalnia diamentów muzycznych, a nie takich diamentów z Minecrafta. Ale o co chodzi? Drodzy słuchacze, poznaliśmy informację o tym, że zespół Nagrobki zagra w Lublinie. Nagrobki to jest formacja, która specjalizuje się w muzyce necropolo. Co to oznacza? No disco polo nie grają, tylko postpunk, to taki najbardziej chłodny. Zagrają w naszym mieście w ramach premiery ich ostatniego krążka Zimna Płyta. Gdzie i kiedy?

0: Starte. Propozycje zdecydowanie skierowane do wszystkich koneserów muzyki progresywnej, rocka progresywnego i też z małą szczyptą brzmień metalowych. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Klubu Graffiti. Kolejna propozycja, tym razem już poza granicami naszego miasta. 12 października w Warszawie w klubie Stodoła zagra dla nas zespół I Prevail w ramach trasy The Violent Nature Tour. Tym razem mamy do czynienia z gratką skierowaną w stronę słuchaczy preferujących brzmienia metalcore'owe, brzmienia post-hardcore'owe. Generalnie muzyka ciężka. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora. No i zamykamy dzisiejszą imprezę FM propozycją w naszym mieście, w Fabryce Kultury Zgrzyt. 17 października zagra dla nas zespół Hańba. Hańba to jest zespół, który specjalizuje się w brzmieniach muzyki punk rockowej, ale połączonej z muzyką folkową. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Oj, nie ma co płakać. Co prawda zbliżamy się do końca już naszej dzisiejszej audycji, 6 minut do 18, aczkolwiek zachęcam Was, żebyście jeszcze z nami zostali już po godzinie 18 wydarzenia oraz serwis sportowy, po godzinie 19 ostatnie wydanie z roku na rok, no i również po godzinie 20 Hot Lab. To już jest poza tym, tak swoją drogą, mała ciekawostka, ostatnie godziny szczytu w sezonie wakacyjnym. Zapraszam Was już na jutrzejsze wydanie w ramach naszej, można powiedzieć, pełnoprawnej ramówki. Tyle z mojej strony. Przy mikrofonie był Jakub Grys, no i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Wypadek na drodze S17. O tym za chwilę. Powiemy również o rozpoczęciu sezonu grzewczego w Lublinie. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Występują utrudnienia na drodze S17. Na drodze ekspresowej nr 17 około godziny 16.50 w miejscowości Jaworów między węzłem Skrótki a węzłem Żyżyn doszło do wypadku. Laweta przewożąca inny pojazd wypadła z jezdni. Według wstępnych informacji nikt nie został poszkodowany. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia, a ruch odbywa się lewym pasem. Jeden z pasów jezdni jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Do lubelskich grzejników zaczyna docierać ciepło. Osiedla zaczynają sezon grzewczy. Już dzisiaj około 60% budynków mieszkalnych w Lublinie korzystających z sieci lubelskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej ma już włączone ogrzewanie. Wnioski złożyły niemal wszystkie największe spółdzielnie w Lublinie. Od jutra natomiast ciepło w kaloryferach dotrze do mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej Motor oraz Naukowskich. LPEC przypomina również o tym, aby przed rozpoczęciem ogrzewania ustawić zawory termostatyczne przy grzejnikach na maksymalną wartość. Ułatwia to napełnienie instalacji centralnego ogrzewania i ogranicza ryzyko zapowietrzenia grzejników. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Spada liczba dzieci w przedszkolach. Jakie zmiany zachodzą w polskiej edukacji? Najnowsze dane GUS pokazują, że w szkołach podstawowych uczyło się ponad 3 miliony dzieci, czyli o ponad 1% więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba placówek spadła. Wśród szkół średnich największą popularnością cieszyły się licea, do których uczęszczało prawie 900 tysięcy uczniów. O kosztach związanych z kształceniem mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
1: Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych.
0: Zmiany widać również w szkolnictwie branżowym. Liczba uczniów szkół pierwszego stopnia zmniejszyła się o ponad 10%. W technikach najczęściej wybierane były kierunki związane z technologiami teleinformacyjnymi oraz inżynierią i techniką.
2: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynam od piłki nożnej. Za nami kolejna seria spotkań w piłkarskiej Lidze Narodów. W najciekawszym starciu wczorajszego wieczoru reprezentacja Hiszpanii udowodniła swoją znakomitą formę, pewnie pokonując Chorwację aż 4-1. Cenne wyjazdowe zwycięstwo odnieśli także Anglicy, którzy poradzili sobie z reprezentacją Czech, wygrywając 2-0. Szwajcaria nie dała z kolei żadnych szans Szkocji, triumfując na terenie rywala 3-0. W niższych dywizjach na uwagę zasługują pewne wygrane gości w stosunku 3-0, jakimi zakończyły się mecze Islandii z Luksemburgiem oraz Albanii z San Marino. Komplet punktów przed własną publicznością zapisały na swoim koncie reprezentacje Słowacji i Słowenii, pokonując odpowiednio Kazachstan oraz Macedonię Północną. Przechodzimy do tenisa. Maja Chwalińska poznała pierwszą rywalkę, z którą zmierzy się w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa otrzymała wolny los i rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie Ukrainka Diana Jastremska, która na inauguracji imprezy pewnie pokonała Amerykankę Katie McNally. Choć najbliższa rywalka Polki zajmuje obecnie 111 miejsce w rankingu WTA, w przeszłości docierała już do półfinału Australian Open i wygrywała turnieje głównego cyklu. Pojedynek o awans do trzeciej rundy China Open zaplanowano na najbliższy piątek. A na koniec żużel. W najbliższą sobotę Orlen Oil Motor Lublin podejmie na własnym torze Fogo Unię Leszno. Będzie to decydujące starcie o brązowy medal PGE Ekstraligi. Przed rewanżem w minimalnie lepszej sytuacji znajdują się goście, którzy w pierwszym spotkaniu wygrali 46-44. Sytuację motoru mocno komplikują także problemy kadrowe, gdyż do rywalizacji przystąpią bez Mateusza Cierniaka, którego z występu wykluczyło poważne złamanie obu rąk. Wszystko wciąż jest jednak możliwe, a zdeterminowany motor z pewnością rzuci na czele wszystkie siły, by odrobić minimalną stratę przed własną publicznością. Początek sobotniego meczu o godzinie 19.30.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 16 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1032 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Co to za sprzęt?
2: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
2: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
4: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Z roku na rok.
3: Z roku na rok.

0: a wieczór już jest za naszymi oknami. 6 minut po godzinie 19, środa 30 września. Zaczynamy kolejne i można już powiedzieć wprost.
1: Ostatnie
0: wydanie audycji z roku na rok na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest z nami w studiu
1: Agnieszka Piechota, a razem ze mną
0: Jakub Gryz. Dobry wieczór, witamy, jak już wspominaliśmy ostatni raz w ramach naszej audycji, nie ogólnie, jeszcze na pewno się usłyszymy wielokrotnie w sezonie. Dziś audycję troszeczkę w innym formacie niż zwykle, bo jak dobrze wiemy, sprawdzaliśmy sobie dosłownie z roku na rok, no to dziś będzie tych latek troszeczkę więcej w przeciągu jednej audycji.
1: Z lat na rok?
0: Z lat na rok, coś takiego, nie wiem jak to określić. 7 lat zmieścimy, spróbujemy przynajmniej to zrobić. Od razu zaspoileruję, to jest niemożliwe, ale myślę, że zagramy.
1: Staraliśmy się bardzo mocno, żeby to też były różnorodne piosenki właśnie z tych wszystkich lat. Jak nam to wyjdzie, to już ocenę zostawiam wam, ale postaramy się. W każdym razie zaczęliśmy od roku 2018, kawałek Little Dark Age.
0: MGMT, tak nazywa się ten zespół.
1: Tak jest.
0: Można ich kojarzyć z klasycznych takich kawałków wakacyjnych jak Kids, albo później bardziej w klimatach psychodelicznych, które też sprawdzaliśmy, to tym razem mamy synthpop, czy raczej Coldwave nawet. Zresztą muzycy tego zespołu wspominali, że ich największą inspiracją była właśnie muzyka coldwave'owa, tylko że...
1: Radziecka
0: mm-hmm. właśnie. I to rzeczywiście brzmi, może nie chcę mówić identycznie, ale czuć tę inspirację.
1: Zresztą bardzo mocno.
0: Powrót do sowieckiego coldwave'u, mam wrażenie, że pod koniec właśnie ubiegłej dekady był nasilony zdecydowanie.
1: Tak.
0: Mulciad Doma, taki zespół, jest mm-hmm. dalej.
1: To
0: jest...
1: Kino też było bardzo popularne, tak, jakoś w 2020, także to wszystko wraca i koło się zatacza, zamyka się krąg. Piosenka przyjemna, popularna też. Bardzo, do tej pory
0: ja bym
1: chyba
0: powiedział,
1: w mediach
0: społecznościowych. Zbyt popularna, mm-hmm. bo wykorzystana została w materiałach nieukrywania propagandowych, ale na tym możemy już zakończyć kwestię omawiania.
1: O propagandzie będzie jeszcze dużo dzisiaj, bo kawałki są ciekawe. No ale my przechodzimy dalej. Powrót trochę do lat 90. Stone Temple Pilots z kawałkiem Roll Me Under za chwilę.
0: To z albumu też Stone Temple Pilots, tak. Ale możecie go kojarzyć z okładki, która przedstawia motylka.
1: Tak, i to jest w ogóle ten drugi, to jest już ich drugi album, który zatytułowany jest Stone Temple Pilots. Także oni byli ciekawym zespołem, nadal są. Pierwszy był z 92.
0: Tak, u nich jest też ciekawa sytuacja z kwestią tego, kto był wokalistą w ogóle.
1: Oj, tak.
0: Najpierw był oczywiście Scott Weiland, który niestety
1: odszedł
0: z nami. I drugi wokalista, Chester Bennington, który też
1: odszedł od nas.
0: Fatum jakiś panuje nad tym zespołem, a pomimo tego grają muzykę naprawdę kapitalną. A
1: oni mieli w ogóle bardzo szerokie przesłuchania do tego, kto będzie śpiewał w tym zespole, no i Jeff Gadd został wybrany jako wokalista i powiem szczerze, że pasuje idealnie do brzmienia tego zespołu. Sam tekst jest bardzo ciekawy i oni tutaj próbują kontynuować swoją tu taką muzyczną historię, ale nie próbują kopiować też tego, co było wcześniej. To jest moim zdaniem bardzo fajne i sporo zespołów z lat 90. tak zrobiło, kiedy wokaliści niestety poumierali.
0: I tu stawiamy
1: także,
0: kropkę.
1: Tak, musimy posłuchać.
0: Stone Temple Pilots, już teraz.

0: z albumu Finding God Before God Finds Me, 2019 rok. Kuba przed chwilą był w szoku. Dlaczego?
1: No z babci mnie wywaliło.
0: Nie, nie spodziewałeś się takiego brzmienia?
1: Zakończenie, no wywaliło mnie po prostu. Nie wiem, z czego jeszcze można wywalić.
0: Na żywo jest jeszcze mocniejsze, powiem szczerze.
1: Wspominałeś właśnie tak poza anteną, że wokalista szczekał.
0: A, no i tak często
1: dopytałem
0: robią
1: się też na czworaka.
0: Tak też było, no część naszej redakcji muzycznej była właśnie na ich koncercie, także zespół na żywo brzmi świetnie, a piosenka chyba jest idealnym przykładem połączenia właśnie metalcore'u, takiego metalu alternatywnego, trochę industrialnych brzmień.
1: Powiedzmy sobie wprost, to było ostre metalowe łojenie.
0: Tak, ale jakie przyjemne, ale my nie mamy dzisiaj za dużo czasu, także przechodzimy dalej. 2020.
1: W ogóle w inne klimaty, kompletnie nie metalowe, wręcz przeciwnie można
0: Mówiłam,
1: powiedzieć.
0: Mówiłam, że będzie miszmasz.
1: Będzie bardzo eklektycznie dziś. The Strokes już za chwilę zagrają dla nas kawałek Selfless, to jest z płyty The New Abnormal, szósty album jednego z najważniejszych zespołów indie-rockowych lat, tak zwanych zerowych, i w moim przekonaniu krążek, który jest powrotem do formy.
0: Tak, i pierwszy kawałek ich od... album. Od 7 lat.
1: Tak.
0: Mieli 7 lat przerwy, to też
1: co teraz
0: długo.
1: W tym roku mieli 6 lat przerwy. Lubią chyba sobie coś takiego robić.
0: Chyba tak.
1: Okładka jest bardzo ciekawa, nawiązująca, w sensie nawiązująca, to przedstawia po prostu obraz Basquiata, a sam tytuł w sumie też nawiązuje do realii, w jakich się znajdowaliśmy w 2020 roku, czyli nowa nienormalność po prostu.
0: Tak.
1: Kwestie pandemiczne.
0: Ale on jest też bardzo mocno o takim emocjonalnym przywiązaniu do drugiej osoby i tak. O bliskości, której się potrzebuje, a przez to, że była pandemia, nie do końca możesz ją osiągnąć. Także wydaje mi się, że musimy tego po prostu posłuchać. The Strokes i Selfless.

0: Ale hardcore. Ale to tak dosłownie można powiedzieć.
1: Jestem hardcore.
0: Jestem hardcorem. Coś tam było jeszcze o certyfikatach. Nie mam
1: tak,
0: certyfikatów.
1: Zapomniałam w ogóle, jaki ten kawałek jest dobry, jaki ten album jest dobry. Jak składaliśmy tą właśnie listę, muzykę na dzisiaj dla was, to zapomniałam o tym.
0: Przypominamy.
1: Szczerze, że Turnstile tak dobrze brzmiał.
0: Dokładnie.
1: No właśnie.
0: Kawałek Blackout to z płyty Glow On. Trzeci krążek formacji ze Stanów Zjednoczonych.
1: 2021 rok.
0: Dokładnie. Oni są bardzo ciekawym zespołem, bo nie wiem, czy sprawdzałaś ich pierwsze dwa albumy.
1: Tak, inne.
0: One są zdecydowanie kompletnie bardziej tradycyjne w tym swoim hardkorze. Natomiast w ramach już tego trzeciego krążka, no ja mam wrażenie, że jest to taki hardcore, ale w wydaniu bardziej popowym, ale nie mówię tego w sensie pejoratywnym.
1: Bo tam jest dużo shoegaze'u i elektroniki dodanej.
0: Tak, do tego, nie wiem, ja miałem jakieś klimaty w sambę pod koniec tego
1: kawałka. No bo to jest tak, to zawsze się chciało potańczyć, no, to prawda.
0: Nóżka aż sama tupta, klasyk. Oczywiście. Zespół, który osiągnął oczywiście jeszcze później większy sukces w ramach kolejnego krążka, o ile się nie mylę, Grammy wygrali za tamtym, ale tak, to już jest historia, o której chyba nie powiemy, niestety.
1: Może kiedyś, ale przechodzimy dalej, bo jeszcze tych kawałków jest sporo. Royal Blood z albumu Typhoons, również 2021 rok. Wielbię ten album. Kawałek, który dla was wybraliśmy, to Million and One.
0: Warty jest zdecydowanie milion, ten kawałek jest przekapitalny, generalnie cała płyta.
1: Tak. Typhoons. Taki dance rock połączony z funkiem, elektronika, a oni to robią we dwójkę.
0: To już wspominać. Oczywiście w fundamencie jest styl typowy dla Royal Blood. Jak znacie ten zespół, słuchaliście ich, to na pewno da się rozpoznać ich muzykę od pierwszej nutki. I myślę, że pierwszą nutkę możemy już teraz sobie
1: zagrać.

0: Reklama.
1: Klubo Kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: To jest audycja z roku na rok w Akademickim Radiocentrum.

0: Sam Fender i I z albumu 17 Going Under, ale z wersji deluxe, czyli tej rozszerzonej. Jedna z najodważniejszych piosenek, jeżeli chodzi o twórczość Sama Fendera, tak mi się wydaje.
1: I czy też I. Agnieszka, pytanie, takie retoryczne. Słuchałaś Popka, Mamo, Tato?
0: Żal mi bardzo, Kuba, dzisiaj, naprawdę, że to mówisz na antenie.
1: Ale już tak całkowicie poważnie. To jest kawałek z płyty 17 Going Under, drugi album muzyka z Newcastle. Newcastle w sumie nigdy nie pojawiło się w ramach naszej audycji, to jest chyba miasto niezbyt często kojarzone.
0: North Shields, tak North Shields.
1: To jest album, w wielkim skrócie Sam Fender określił, to jest krążek, który jest formą celebrowania życia po trudnościach, celebrowania w ogóle przetrwania.
0: Tam jest bardzo dużo fajnych kawałków i ja kocham ten album, tam jest o relacji z jego ojcem, o tym, że nie potrafi się z nim dogadać, także bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy i pięknych tekstów. I teraz przejdziemy do zespołu, z którym w sumie Sam Fender jest lekko związany, bo podobna tematyka, podobne brzmienie, ale już inny kraj, Fontaine's D.C.
1: Fontaine's D.C., kawałek Nabokov, to z płyty Skinty Fia 2022. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to oczywiście zagralibyśmy ich jeszcze poprzednie dwa albumy.
0: Ja bym mogła puścić wszystkie albumy w całości,
1: to
0: w ogóle po kolei.
1: Ja powiem tak, ten trzeci album Skinty Fia jest według mnie kluczowy w twórczości tego zespołu, bo ja uważam, że gdyby grali taką muzykę jak na pierwszym i drugim albumie, na Dogrel czy Heroes Death, no to oni mieliby raczej zespołu rekonstrukcyjnego Joy Division i The Fall, ale na szczęście grali coś innego, coś zdecydowanie świeżego i zmiana w ich twórczości stylistycznej jest widoczna aż do dziś. Właściwie chyba dziś nowy single swoim drogą wyszedł.
0: Tak, tak, tak. I będzie nowy album i trasa koncertowa, niedługo koncert w Polsce, ale ten utwór w ogóle stopniowo zwiększa to napięcie i pokazuje tę bardziej psychodeliczną nawet stronę Fontaine's D.C. Także to jest bardzo ciekawa propozycja i jedna z naszych ulubionych piosenek w ogóle od tego zespołu. Także
1: polecam swoją drogą sprawdzić ten kawałek na żywo, bo robi przeogromne wrażenie. Ale dobra, rozgadajmy.
0: Zrobimy to. No, puszczaj.
1: Fontaine's DC już teraz.

0: Szanowni Państwo, całe szczęście przesłuchaliście teraz kawałek Paramore Figure 8, a nie to, co mówiliśmy przed chwilą w studio. To będzie nasza tajemnica.
1: Album This Is Why z roku 2023 było pierwszym albumem Paramore od After Laughter z 2017, także znowu
0: spora
1: długa przerwa.
0: Bardzo długa, trzeba przyznać. Z tego co pamiętam, This Is Why chyba było też albumem roku w Akademickim Radiu Centrum, z tego co pamiętam, jak było
1: no
0: podsumowanie.
1: No tak, bo ten album był cudowny, świetny był.
0: To jest w moim przekonaniu album, nie wiem czy jest takie w ogóle słowo na określenie gatunku, ale to jest pop post-punk.
1: A to jest dobre określenie.
0: To jest dobre określenie. Mm-hmm. Bardzo dużo jest wpływów tutaj zespołu Talking Heads w moim przekonaniu. Zresztą nie powinno dziwić, to później chyba nagrali, z tego co pamiętam, cover.
1: No bo ta perkusja taka jest, ta część rytmiczna jest tak. Właśnie taka bardzo podobna. I te tam takie plumkania potem w tle.
0: Dobra, dziwność my taka mamy muzyczna.
1: Dziwność, ale dziwność taka fajna dziwność.
0: Właśnie, mówiliśmy wcześniej, że dużo kontrastów, to była wcześniej muzyka w miarę przyjemna, trzeba przyznać, no to teraz będzie kompletnie w drugą stronę. Smutek i melancholia i to...
1: A potem walnie.
0: Potem
1: znowu będzie powoli.
0: Myśmy wielokrotnie wspominali, że takimi naszymi rekordzistami, jeżeli chodzi o taki zespół, który najczęściej gramy, no to jest zawsze The Cure i Deftones. I uwaga, uwaga, za chwilę
1: The Cure i Deftones,
0: dokładnie. Kawałek Alone już za chwilę pojawi się na naszej antenie. To z płyty Songs of a Lost World.
1: 2024 rok.
0: Dokładnie, album, na który musieliśmy sobie naprawdę długo poczekać, bo The Cure ostatni album wydali 16 lat wstecz od tamtego krążka.
1: W 2008 to jest prawda.
0: Dokładnie, ale warto było czekać. Album wybitny i w moim przekonaniu jeden z najlepszych w dyskografii tego zespołu.
1: Zaczyna w ogóle ten album i trwa prawie 7 minut, także my już zaczynajmy go słuchać.

0: Deftones i My Mind, Mind is a Mountain. Wyskakujemy trochę jak Filip z Konopi nagle w trakcie utworu, ale sprawa jest taka, czasu kompletnie nie mamy, a musimy się w końcu pożegnać.
1: Musimy trochę zagłuszyć Chino.
0: Dokładnie,
1: także
0: ale się wydziera.
1: Przepraszamy, no wydziera się, ale ja będę głośniejsza, także moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za te 2 lata prawie z audycją.
0: Tak, zaczynaliśmy wakacje i kończymy wakacje, ale kolejne już właściwie.
1: No właśnie, także dziękujemy wam bardzo za spędzenie z nami tych wszystkich miesięcy.
0: My oczywiście nie znikamy z naszej anteny. Agnieszka będziecie mogli usłyszeć w środę również, tylko że po godzinie 21
1: w audycji Rezonans.
0: Mała autopromocja, a mnie oczywiście we wtorek godzina 20. Sygnał z garażu, jak lubicie muzykę postpunkową i dziwną. I tyle chyba możemy zamknąć. Deftones za nami, a na sam koniec akcent polski, bo ten musi się pojawić i to będzie Kasia Linz, Moja krew. Jak dobrze wiemy, Moja krew to jest oczywiście kawałek Republiki Grzegorza Ciechowskiego tak. I obywatelka KL jest w sumie hołdem dla jednego z największych polskich artystów wszechczasów.
1: Także my też składamy wam hołd, dziękujemy za słuchanie nas przez ten cały czas. W studiu razem ze mną był Jakub Gryz
0: i Agnieszka Piechota.
1: Do usłyszenia.
0: Na razie.

0: Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20, no a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hotlap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima, no i razem prześledzimy sobie to, co działo się ostatnio w świecie motorsportu, a działo się naprawdę sporo. Rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: No a dzisiejsze motorsportowe newsy zaczynamy od pozytywnej informacji, że nie będzie rozpadu WEC i ważne porozumienie zostało podpisane. FIA oraz ACO ogłosiły podpisanie 10-letniej umowy na wspólne promowanie wyścigów WEC. Porozumienie wejdzie w życie po zakończeniu obecnego kontraktu w 2027 roku i będzie obowiązywać do końca sezonu 2037. Decyzja ta kończy medialne doniesienia o możliwym podziale obu organizacji i utracie przez 24-godzinny wyścig Le Mans statusu rundy Mistrzostw Świata. Było takie zagrożenie przez ostatnie tygodnie. Sporo się tego gdzieś tam przewijało w mediach, że ten 24-godzinny wyścig Le Mans może nie być jakby zaliczany do całego cyklu Mistrzostw Świata WEC. Ostatecznie, jak tutaj informujemy, doszli do porozumienia. Prezydent FIA Mohamed Ben Sulayem określił porozumienie mianem kluczowego kroku dla długoterminowej stabilności tej serii wyścigowej. Nowa umowa wprowadza istotne zmiany w procedurach tworzenia i zatwierdzania regulaminów sportowych i technicznych. Nowe przepisy WEC będą odtąd wymagały akceptacji grup roboczych FIA, Komisji Wyścigów Długodystansowych oraz ratyfikacji przez Światową Radę Sportów Motorowych. W ramach ustaleń zwiększona zostanie obecność marki FIA w parku zamkniętym, na podium, na samochodach bezpieczeństwa oraz podczas transmisji telewizyjnych. ACO zachowa prawa do organizacji i własności wyścigu 24-godzinnego Le Mans oraz rolę promotora cyklu przez spółkę zależną Le Mans Endurance Management. No i ten długoterminowy kontrakt zapewnia pewną prawną i komercyjną stabilność dla producentów uczestniczących w rywalizacji. Ma to istotne znaczenie w kontekście dołączenia do najwyższej klasy wyścigu marek takich jak Ford czy McLaren. Obecny regulamin techniczny w kategorii Hypercar czy LMDH obowiązuje do końca 2032 roku. Przepisy dla nowej generacji wejdą w sezonie 2033. No i kolejne lata zostały opracowane już według zaktualizowanych zasad współpracy obu podmiotów, a więc FIA oraz ACO dogadały się, no i wszystko wydaje się już jest dobrze, stabilnie przez najbliższe 10-11 lat, jeżeli chodzi o długodystansowe mistrzostwa świata. Aston Martin potwierdził skład na sezon 2027. Zespół Silverstone oficjalnie poinformował w swoich mediach społecznościowych, że w sezonie 2027 zachowa dotychczasowy skład kierowców. Główną postacią, takim liderem brytyjskiego składu pozostaje Fernando Alonso, który podjął decyzję jednak o kontynuowaniu kariery. To jest ciekawa informacja, jak weźmiemy pod uwagę o tym, że dwukrotny mistrz świata, ten ostatni tytuł Fernando Alonso wywalczył 20 lat temu. Fernando Alonso niedawno skończył 45 lat. No nie jest więc już młodzieniaszkiem, jeżeli chodzi o sporty motorowe, a jednak dalej mu się chce, dalej będzie walczył. No, wręcz Fernando Alonso w takim krótkim poście na mediach społecznościowych mówił, że ten 2027 to wcale nie jest ostatni rok i on być może jeszcze w kolejnych latach nawet będzie rywalizował w F1. Czy Alonso da radę do 50 na przykład dobić? Już wcale dużo mu nie brakuje, no ale faktycznie tutaj hiszpański czempion no przesuwa te granice tego wieku dopuszczalnego do niezłych startów w Formule 1. Jeżeli chodzi o ten drugi fotel, o fotel Lance'a Strolla, to tutaj też jakby no, nie może być, nie mogło być żadnych tutaj kontrowersji. No, Lance Stroll, syn właściciela zespołu, wielokrotnie tutaj było mówione, że Stroll no, być może już nie zasługuje na to, żeby gdzieś tam w tej królowej sportów motorowych dalej jeździć. no prezentuje przyzwoity poziom. No to nie jest też tak, że ten Lance Stroll kompletnie nic nie umie. No i będzie w kolejnym roku tworzył duet właśnie z Fernando Alonso. No i pytanie, w jakiej formie będzie Aston Martin ścigał się w przyszłym roku? No bo faktycznie ten sezon, o czym jeszcze powiemy w dalszej części programu, jest beznadziejny, jest fatalny. No i szczerze powiedziawszy, nic nie wskazuje na to, żeby gdzieś tam ta forma Astona Martina, a przede wszystkim jednostki napędowej Hondy, miała mocno podskoczyć. No i ubolewają nad tym wszyscy fani Formuły 1 oraz oczywiście fani Fernando Alonso, których jest mnóstwo, że Hiszpan no nie ma szansy, żeby rywalizować gdzieś tam w czubie, no bo ma po prostu do dyspozycji w tej chwili najwolniejszy samochód w stawce. No i w sprawę zaangażował się nawet prezydent FIA, Mohamed Ben Sulayem. Zespół zapowiedział oficjalne ogłoszenie takim żartobliwym firmem to, że Fernando Alonso zostaje. No i ten Mohamed Ben Sulayem gdzieś tam sugerował, że nawet będzie większa pomoc dla Astona Martina, żeby Alonso mógł bardziej w tej czołówce tutaj rywalizować. Nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. W każdym razie stabilność w Astonie Martinie, jeżeli chodzi o fotele wyścigowe, zostaje co najmniej na ten jeden przyszły sezon. Fernando Alonso i Lance Stroll dalej będą reprezentować niebieski zespół. Esteban Ocon oficjalnie odchodzi z Haasa, no i to jest druga informacja, dosyć świeża. Informowaliśmy o tym już przed tygodniem, że gdzieś tam Esteban Ocon wspominał o tym, że jest w zasadzie wolnym agentem, jeżeli chodzi o przyszły rok, nie ma podpisanego kontraktu, no i w zasadzie dzisiaj dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że Ocon odchodzi z Haasa, nie będzie w przyszłym roku ścigał się w barwach amerykańskich zespołu. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co dalej będzie z Estebanem. Francuski kierowca spędził w Haasie 2 lata, dołączył do zespołu w zeszłym sezonie. No i jego sytuacja na rynku transferowym jest trudna. No niemal wszystkie pozostałe fotele już są obsadzone na kolejny rok. Tutaj gdzieś tam przed startem tego sezonu mówiliśmy, że możemy mieć bardzo dużo roszad, że właśnie ze względu na to, że między sezonami 2025 a 26 nie było praktycznie żadnych zmian, no to teraz ten rynek transferowy ruszy. No a praktyka pokazała nam, że zdecydowana większość zespołów wolała pozostać przy dotychczasowych składach. No i może się okazać, że Haas będzie jedynym zespołem w stawce, który gdzieś tam jakieś zmiany dokona. No i nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy Esteban Ocon może liczyć w przyszłym roku na fotel kierowcy wyścigowego w jakimś zespole. Raczej chyba, jeżeli ma zostać w Formule 1, a o tym mówi, że on w ogóle na ten moment nie bierze pod uwagę innych serii, on chciałby dalej pracować przy Formule 1, no to ta jedyna rola, w jakiej bym chyba widział Estebana Ocona od przyszłego roku, to rola takiego trzeciego kierowcy rezerwowo-rozwojowego. To chyba jest jedyne, co jakiś zespół mógłby doświadczonemu jednak Estebanowi zaoferować. No, szef zespołu Hayao Komatsu oficjalnie podziękował Francuzowi za profesjonalizm i dotychczasowe zaangażowanie. Japończyk docenił w szczególności ogromne doświadczenie wyścigowe Ocona, które okazało się bezcenne przy rozwoju bolidu. No i teraz informacja najważniejsza. Kto Estebana zastąpi w przyszłym roku? Tutaj tych kandydatów było kilku, ale tym najbardziej prawdopodobnym wydaje się Brazylijczyk Rafael Camara. Aktualny wciąż jeszcze mistrz F3, na dobrej drodze, żeby wywalczyć mistrzostwo F2, no bo po ostatnim weekendzie wyścigowym w Baku Rafael Camara wyprzedził Nicolę Cołowa w klasyfikacji generalnej, ma w tej chwili 7 punktów przewagi nad nim. Wciąż nie wiemy, czy będą jeszcze jakieś wyścigi Formuły 2, no przypominamy, F2 miało wrócić jeszcze w Katarze i Abu Zabi. Wciąż nie wiemy, czy te rundy na Bliskim Wschodzie na końcu sezonu się odbędą i czy nie okaże się po prostu, że sezon F2 już w zasadzie się skończył. No i wtedy już oficjalnie moglibyśmy powiedzieć, że Rafael Camara jest mistrzem F2 i jako mistrz F2 mógłby przejść do Haasa. Tutaj poza dużymi umiejętnościami Brazylijczyka, który pokazuje się ze świetnej strony w seriach juniorskich, jest także fakt, że Camara jest podopiecznym programu juniorskiego w Ferrari, a Haas ma te koneksje z Ferrari bardzo mocne. No i gdyby tak się okazało, no to w przyszłym roku w Haasie mielibyśmy dwóch juniorów Ferrari, Olivera Bermana i Rafaela Camarę. Całkiem ciekawie by się to ułożyło, ale tutaj jeszcze żadnego oficjalnego potwierdzenia. Nie mamy oficjalne potwierdzenie, jest tylko tego, że Esteban Ocon odejdzie z Haasa po zakończeniu sezonu 2026. Pirelli celuje w przygotowanie opon o większym stopniu degradacji na sezon 2027. Główny inżynier włoskiego producenta opon, jedynego producenta opon już od kilkunastu lat w Formule 1, Simone Berra, podzielił się szczegółami dotyczącymi przygotowań ogumienia na sezon 2027. No i włoski producent zamierza dostarczyć opony o wyższym stopniu degradacji, co ma przełożyć się na większe urozmaicenie strategii wyścigowych. Temat charakterystyki mieszanek, no, tak podniósł się trochę podczas weekendu w Baku i podniósł go George Russell, wskazując na wpływ opon na osiągi bolidów. Dotychczasowe ogumienie powstawało na bazie testów z tak zwanymi bolidami hybrydowymi, opartymi na konstrukcji poprzedniej generacji, z tymi molkarami. Maszyny te charakteryzowały się znacznie mniejszym przyspieszeniem oraz innym poziomem docisku aerodynamicznego. Różnice w danych sięgały 30% docisku, co przekładało się na około 4 sekundy różnicy w czasach okrążeń. W konsekwencji Pirelli stworzyło trwałe opony o niskiej degradacji, co ograniczało większość wyścigów do strategii jednego pit stopu. I faktycznie, jak zerkniemy sobie, jak te wyścigi w tym sezonie wyglądają, no to nawet na tych torach, gdzie Pirelli na ogół mówi, że nie, no, dwa pit stopy to jest minimum, no to wielu kierowcom, w zasadzie większości kierowców, wystarczył ten jeden pit stop. No i właśnie z tego ma to wynikać, że te opony są nieco bardziej trwałe niż Pirelli gdzieś tam to sobie przygotowywało. Głównym priorytetem dostawcy stało się celowe wygenerowanie wyższego poziomu zużycia ogumienia. Prace konstruktorów koncentrują się na modyfikacji struktury opony w celu przyspieszenia jej degradacji termicznej. No, włoski producent na razie nie ujawnia jeszcze szczegółowych danych badanych konstrukcji, no ale no i przed zatwierdzeniem tych ostatecznych opon na przyszły sezon jeszcze będziemy mieli całą serię testów nowego ogumienia. Tak czy siak, gdzieś tam te opony mają zużywać się szybciej, co ma powodować nieco większą różnorodność strategiczną poszczególnych wyścigów. Trzymamy za to kciuki, bo jest to no, jedyny faktor strategiczny tak naprawdę obecnie w Formule 1. To by było na tyle, jeżeli chodzi o segment motorsportowe newsy. Program Hot Lap wróci po bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.
2: Reklama.
0: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. Dwa dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No a w segmencie Inne serie przyjrzymy się temu, co działo się w ostatnim wyścigu WEC. No a jak WEC, to oczywiście Damian Siodłowski. Witaj, Damian.
2: Witaj, Filipie.
1: W poprzedni weekend kierowcy rywalizowali na japońskim torze Fuji, torze mocno łączonym z Toyotą. No i tą naszą opowieść o wyścigu na torze Fuji rozpoczniemy od tego, co wydarzyło się, a raczej co nie wydarzyło się w kwalifikacjach.
2: No właśnie, zacznijmy od tego, że przez to, gdzie znajduje się tor, mianowicie pod samą górą Fuji, warunki pogodowe są tam bardzo mocno zmienne. No i ten weekend idealnie to pokazał, ponieważ w piątek mieliśmy przepiękną pogodę, bardzo ciepło było, kierowcy robili podczas sesji treningowych bardzo dobre czasy. No a w sobotę przyszedł bardzo, bardzo mocny deszcz, wręcz tajfun, można powiedzieć. Po pierwszych próbach wyjazdów w klasie LMGT3 no kierownictwo jakby serii stwierdziło, że to nie ma sensu, to jest tylko głupota i niebezpieczeństwo wypuszczać kierowców na tor, więc kwalifikacje zostały odwołane i kwalifikacje i Hyperpole, więc żeby wyłonić tak naprawdę kto skąd startuje, to wykorzystano jeden z artykułów, który został zapisany w regulaminie serii i podsumowano najlepsze czasy ze wszystkich treningów i na tej podstawie wyłoniono właśnie zwycięzców kwalifikacji. Pierwszy raz udało się to właśnie osiągnąć Alpine. Bardzo dobry rezultat. Samochód numer 36 stanął na pierwszym polu startowym, na miejscu drugim. Również Alpine, numer 35, więc pierwsze 1-2 dla nich, jeżeli chodzi o tą serię wyścigową. No a trzecie miejsce zaskakująco zajął Genesis. Gratulacje dla nich. Później był Aston Martin, ponownie Genesis i też Aston Martin.
1: Jest taka chyba nietypowa czołówka.
2: Oczywiście, no troszeczkę taki, można powiedzieć, reverse grid, jeżeli o to chodzi. No ale to też właśnie przez to, że nie wszystkie topowe zespoły nastawiały się na szybkie przejazdy na tym torze. Jak na przykład Ferrari numer 51 na przykład zajęło dopiero 16 miejsce. Tak samo oba BMW bardzo nisko, bo poza pierwszą dziesiątką, więc no nie ułożyły się te kwalifikacje, można powiedzieć właśnie kwalifikacje dobrze dla tych najlepszych zespołów. W klasie LMGT3 też tak naprawdę było parę zaskoczeń, ponieważ z pole position startował Ford numer 77, na drugim miejscu był samochód Mercedesa Iron Lynx numer 79, a na trzecim miejscu Akodis Racing Team, czyli Lexus numer 78.
1: Pogoda chyba nie oszczędzała zespołów i kierowców także w wyścigu, zwłaszcza na jego początku.
2: Zgadza się, no tak naprawdę już po starcie, pomimo tego, że w hypercarach był bardzo spokojny ten start, no to LMGT3 pokazało, że jednak niekoniecznie wszyscy widzą dookoła swoich samochodów, co się dokładnie dzieje. Posypała się lekka, można powiedzieć, drabinka, wszyscy się tam ze sobą pozderzali. No i wyjechał pierwszy safety car, więc ten początek wyścigu był dość mocno szarpany. No i tak naprawdę te warunki na torze były bardzo mocno zmienne przez całe 6 godzin. Raz padało w niektórych sekcjach toru, tor przysychał, w niektórych był dalej mokry, więc te warunki były bardzo zmienne i ciężkie do wyczucia przez kierowców.
1: W trakcie trwania rywalizacji mieliśmy sporo walki koło w koło oraz incydentów.
2: Zgadza się, bardzo, bardzo ciekawy wyścig, jeżeli o to chodzi. Bardzo dużo akcji było, wręcz można powiedzieć, na torze. Tor Fuji jest bardzo fajnym torem przez to, że ma jedną z najdłuższych prostych, jeżeli chodzi o kalendarz WEC-a, więc zawsze tam się dużo dzieje. Najważniejsze tak naprawdę incydenty, które się działy podczas tego wyścigu, między innymi to, co wydarzyło się na niespełna godzinę przed końcem tego wyścigu, czyli zderzenie samochodu numer 58 oraz 23 w klasie LMGT3, co doprowadziło później do safety cara, no to właśnie wydarzyło się między innymi na tej prostej, ale no w każdej klasie działo się dużo. Samochód numer 20 BMW właśnie z hypercarów kilkukrotnie był w kanapce, trzy razy praktycznie się zderzał, przebita opona właśnie w tym BMW.
1: Mieliśmy tam chyba nawet zderzenie Alpine z Toyotą w klasie Hypercar.
2: Zgadza się. Obrót Nyka de Vriesa z samochodzie numer 7. No walka, było bardzo, bardzo dużo tej walki. Tu wręcz ciężko wymienić wszystko, co dokładnie się działo na tym torze. No rywalizacja była bardzo zacięta, w szczególności też przez to, że właśnie były co najmniej 3 safety cary oraz kilka full score hero, więc ta stawka też nie za bardzo się rozjeżdżała, więc dzięki temu była częsta walka.
1: Co zadecydowało o ostatecznym zwycięzcy w klasie Hypercar, bo już tutaj możemy delikatnie zaspoilerować, że wyścigu w klasie Hypercar no nie wygrała żadna ekipa z pierwszej szóstki startowej.
2: No tutaj właśnie przede wszystkim chciałbym pochwalić Alpine, ponieważ oni przez całe 5 godzin wyglądali naprawdę bardzo świetnie, jechali równiutkim tempem. Samochód numer 36 i 35 miały bardzo dobre tempo i w odpowiedni sposób kontrolowały cały wyścig. Za nimi bardzo dobrze radziły sobie również samochody Astona Martina, które tak naprawdę gdyby nie parę incydentów oraz lekki brak szczęścia w tym wyścigu, na spokoju znalazłyby się na tym podium. No, na przykład w samochodzie 007 była kara przejazdu przez pit lane, przez najechanie na linię zjazdu do alei serwisowej, więc no tutaj było parę takich małych niedociągnięć, wręcz można powiedzieć niefart, który wpłynął na to, że nie stanęli jednak na podium. No ale przejdźmy jednak do tego clue, czyli do końcówki. 40 minut przed końcem wyścigu samochód numer 23 i 58 się zderzyły, jak wspominałem wcześniej, co wywołało wyjazd safety cara i masowe zjazdy do boksów przez tak naprawdę wszystkich, bo zbliżało się już okienko pitstopowe. Dwa zespoły z czołówki zaryzykowały, mianowicie Toyota samochodem numer 8, a także BMW numer 15. To były dwa zespoły, które bardzo zaryzykowały, ponieważ jako jedyne z czołówki nie zjechały na zmianę opon. Zjechały na dotankowanie, ale nie zmieniły opon. Dzięki czemu oba te samochody przeniosły się na pierwsze oraz drugie miejsce, jeżeli chodzi o klasę Hypercar. A jak rywalizacja się wznowiła na 20 minut przed końcem wyścigu, to tak naprawdę byli w dobrej sytuacji, komfortowej wręcz można powiedzieć, bo musieli się tylko i wyłącznie bronić przed Alpine. No Alpine miało bardzo dobre tempo, świeże opony, były zatankowane do końca, natomiast wyprzedzanie w klasie Hypercar w tym roku jest bardzo ciężkie, nawet na takim torze jak Fuji, więc no samochód numer 36 z Alpine wykonał dobrą robotę, przebił się przed BMW, dojechał na drugim miejscu, ale nie dał rady Toyocie. Toyota jechała za zdublowanym, można powiedzieć, BMW numer 20, więc miała o wiele łatwiejsze zadanie, jeżeli chodzi o obronę przed Alpiną. No i dojechała, Ryo Hirazawa dojechał na pierwszym miejscu. Jest to 10. wygrana Toyoty, jeżeli chodzi o ten obiekt. Wygrali w 4 erach, jeżeli chodzi w tym momencie już o łeb, jeżeli chodzi o ten tor. Są, można powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o to miejsce, niekwestionowanymi mistrzami. No i pokazali tak naprawdę, że doświadczenie w wyścigach długodystansowych jest kluczowe, bo Alpine miało najszybszy i najlepszy samochód w ten weekend, ale to nie oni wywieźli to zwycięstwo.
1: No, opowiedzmy sobie teraz o ekipie, o której jeszcze nie wspomniałeś, a mianowicie Ferrari z numerem 83, a więc nasza, można powiedzieć, ekipa Roberta Kubicy. Jak wyglądał ich wyścig?
2: Całe Ferrari, jeżeli chodzi o ten wyścig, nie radziło sobie dobrze. No, samochód 83, można powiedzieć, że był tym najgorszym. Pomimo, że skończył na 12 miejscu, czyli dokładnie na tym, na którym zaczął ten wyścig, no ale samochód numer 50 miał parę wydarzeń, między innymi kontakty z samochodem numer 20 od BMW. No a na końcu, nawet nie na końcu, no po paru godzinach miał uszkodzenia hydrauliki, przez co musieli się po prostu zatrzymać na torze i nie dokończyli tego wyścigu. Samochód numer 50 również miał swoje przygody, skończył na 10 miejscu, no a 83 po prostu następny, taki bezpłciowy, można powiedzieć, wyścig, jak poprzedni w ich wykonaniu. Dojechali ten wyścig, zrobili co mieli zrobić, no ale jeżeli jedziemy wyścig bez żadnych incydentów, a i tak nie możemy podjąć walki, no to coś się nie zgadza. Nie wiemy, czy to BOP oddziałuje mocno na samochód numer 83, czy też po prostu samo Ferrari, albo sam zespół AF Corse nie radzi sobie aż tak dobrze w tym sezonie, no ale coś nie gra, nie mają w ogóle tempa i nie potrafią zawalczyć nawet o te wyższe stopnie.
1: Tutaj są nawet problemy ze zdobyciem punktów, no zwycięzcy przecież ubiegłorocznego wyścigu Le Mans od tamtej pory nie stanęli nawet ani razu na podium w WEC, więc tutaj jest ewidentny zjazd formy. Jak wyglądała czołówka, jeżeli chodzi o klasę LMGT3?
2: Wygrana należała tym razem do numeru 32 Team WRT, drugie miejsce numer 27 Aston Martin Heart of Racing, trzecie miejsce to jest numer 34 Racing Team Turki, czyli Corvetta. Ogólnie wyścig w klasie LMGT3 był bardzo, bardzo szalony. No, najbardziej narozrabiał garaż 59 zespół McLarena, konkretnie samochód numer 58, no to właśnie on brał udział już w kilku tak naprawdę incydentach, jeżeli chodzi o cały ten wyścig. Kilku czołowych zawodników wyeliminowało się już praktycznie na początku. Ciekawa walka, samochód numer 77 radził sobie dobrze, samochód numer 10 radził sobie również bardzo dobrze, no ale ten końcowy safety car i zjazdy do boksów popsuł parę strategii, ponieważ przed tym zjazdem McLaren właśnie stał na pierwszym miejscu, to on radził sobie najlepiej, jechał po praktycznie pewną wygraną, no ale te właśnie zjazdy namieszały, no i tak drużyna BMW odnalazła się najlepiej w tym chaosie i to oni dojechali z pierwszym miejscem.
1: Jak wyścig na Fuji wpłynął na klasyfikację generalną?
2: Ferrari prawdopodobnie, jeżeli chodzi o zespołową kwalifikację generalną, prawdopodobnie w tym momencie wyeliminowało się już z mistrzostw, ponieważ do pierwszej Toyoty traci w tym momencie 51 punktów, co jest tak naprawdę bardzo dużo, a przypomnijmy, że zostały już tylko i wyłącznie dwa wyścigi do końca sezonu. No Toyota powiększyła swoją przewagę nad BMW, ponieważ ma 169 punktów, no a BMW ma tych punktów 146. Trzecie jest Ferrari, tak jak wspomniałem wcześniej, 115 punktów, a czwarta Alpina 96 punktów na równi z Cadillaciem, który tych punktów również ma 96.
1: A jeżeli chodzi o klasyfikację kierowców?
2: Na pierwsze miejsce po tym wyścigu przeskoczył zespół numer 8 od Toyoty, czyli właśnie zwycięzcy tego wyścigu, Brandon Hartley, Ryu Hirakawa oraz Sebastian Buemi mają tych punktów 89, drudzy są Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nick DeVries w samochodzie numer 7 od Toyoty, punktów 79, a trzecie miejsce niezmiennie zaraz za Toyotą BMW numer 20, René Rast i Robin Frantz, punktów 75.
1: Teraz WEC zawita do Katalonii na tor pod Barceloną. Seria, o ile mnie pamięć nie myli, chyba nigdy wcześniej nie gościła na torze w Hiszpanii. Jakie masz oczekiwania wobec tego wyścigu i czego się po nim spodziewasz?
2: Zgadza się, będzie to pierwsza wizyta, jeżeli chodzi o ten tor przez tą serię. Oczekiwania tak naprawdę mam dość duże, bo seria WEC zaskakuje, jeżeli chodzi o te tory, na których zwykle nie widzimy dużej ilości, można powiedzieć, wyprzedzania. No a nitka w Barcelonie może nas zaskoczyć, coś czuję, jeżeli chodzi o tą serię, w szczególności w klasie LMGT3. Dojazd do pierwszego zakrętu, czy też środkowy sektor, czuję, że mogą dać nam dużą ilość wyprzedzeń oraz akcji, więc tak naprawdę czekam wręcz niecierpliwie, bo bardzo, bardzo mnie to ciekawi, co może nam przynieść ten nowy wyścig w kalendarzu.
1: Dziękuję Ci, Damian.
2: Ja dziękuję jak zawsze za zaproszenie, Filipie.
1: Kończymy rozmowę na temat długodystansowych mistrzostw świata. Nie oddalajcie się jednak od odbiorników. Program Hot Lap wróci po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Przechodzimy teraz do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: A w nim porozmawiamy sobie o ostatnim Grand Prix Azerbejdżanu. Wyścig na ulicach Baku tym razem odbywał się w sobotę, a to wszystko z powodu nowego narodowego święta w Azerbejdżanie. Lokalne władze poprosiły organizatorów o zmianę terminu, no a ze względu na to, że Azerbejdżan płaci co najmniej 50 milionów dolarów za organizację wyścigu u siebie, no to ta prośba została spełniona. W związku z tym cały weekend wyścigowy był przesunięty o jeden dzień wstecz. Jakby w czwartek mieliśmy treningi, w piątek były kwalifikacje, a w sobotę wyścig główny. Jeśli chodzi o skład kierowców, no to Isaac Adjar po tej kontuzji nadgarstka wrócił już za kierownicę bolidu Red Bulla. Nie było go za kierownicą RB22 już chyba około 2 miesięcy od Grand Prix Węgier, więc trochę się naczekał na ten powrót za kierownicę Francuz. Do Racing Bulls powrócił za to Liam Lawson, no i w związku z tym pożegnaliśmy już być może na zawsze, jeżeli chodzi o Formułę 1, Yukiego Tsunodę. Na to, że w Baku działo się naprawdę dużo, zaczniemy sobie od kwalifikacji. Rozpoczęły się one od 4-minutowego opóźnienia spowodowanego koniecznością uprzątnięcia toru z jesiennych liści. Po otwarciu alei serwisowej zawodnicy wyjechali na tor, a pierwsze żółte flagi wywołał błąd Lance'a Strolla w zakręcie numer 7. Najważniejszym wydarzeniem pierwszej części czasówki był wypadek lidera klasyfikacji generalnej Kimiego Antonellego, który uderzył, w zasadzie zahaczył o barierę w pierwszym zakręcie i uszkodził zawieszenie. Przedwcześnie kończąc udział w sesji nie dało się już kontynuować rywalizacji. No i to był taki dosyć poważny błąd Kimiego Antonellego. Tak naprawdę już od wielu, wielu miesięcy nie widzieliśmy Kimiego popełniającego tyle błędów. W zasadzie no to chyba tak od Grand Prix Kanady, gdzie błąd pozbawił Kimiego zwycięstwa w sprincie, no to żadnych jakichś tam większych pomyłek nie było w jeździe młodego Włocha, więc tutaj jakby no przypomniał sobie Kimi, że zaledwie miesiąc temu kończył 20 lat i wciąż jest jeszcze bardzo, bardzo młodym chłopakiem. No i jednak ten błąd się pojawił. No tutaj ja miałem osobiście skojarzenia z tym, co działo się z Oskarem Piastrim w Baku w zeszłym roku, gdzie przez 2/3 sezonu wygrywał seryjnie wyścigi i był zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej, a gdzieś tam od tego zeszłorocznego Baku Oskar Piastri jakby delikatnie mówiąc zapomniał trochę, jak się jeździ. No zobaczymy, jak będzie z Kimim Antonellim, no ale na razie w tym Q1 błąd był. Odpadli kierowcy Astona Martina, Cadillaca oraz pierwszy w tym sezonie duet Audi, który miał świetne tempo treningach, no i oni sami mówili po tych kwalifikacjach, że bardzo byli zawiedzeni tym, co się stało. W drugim segmencie Russell ponowił najlepszy rezultat przed Charlesem Leclerciem. Do finałowej dziesiątki po raz pierwszy w tym roku awansował Carlos Sainz. Finałowa część Q3 rozpoczęła się od natychmiastowego wyjazdu czołówki, która wykonywała po 2 okrążenia rozgrzewkowe. Po pierwszych pomiarowych kółkach prowadzenie objęli kierowcy McLarena, Oscar Piastri przed Lando Norrisem. Po chwili Russell odpowiedział jednak no rewelacyjnym wynikiem 1:43.037, wysunął się na czoło. Niedługo przed żółtą flagą wywołaną przez błąd Franco Colapinto na 15 zakręcie. W decydującej probie reprezentant Mercedesa jeszcze bardziej wyśrubował czas do poziomu 1:42.526. I tu musimy powiedzieć sobie, że George Russell wyjechał z dużą ilością, jak na kwalifikacje, paliwa. No i on ten najszybszy czas osiągnął już na oponach, które miały prawie 10 okrążeń. Czyli Russell nie miał tej takiej standardowej tutaj tej sekwencji, że on zjeżdża raz, wymienia opony, wraca. Tylko Russell wyjechał raz na tor ze sporą ilością paliwa, cały czas kręcił kółka i cały czas się poprawiał, aż do poziomu, w którym po prostu no znokautował stawkę, no bo drugie miejsce ze stratą aż 0,8 sekundy zajął Charles Leclerc. No czyli no tutaj George Russell, teoretycznie ten słabszy w tym sezonie kierowca Mercedesa, 8 dych przewagi nad całą resztą, no to jest gigantyczna przewaga. No tutaj w zasadzie w kwalifikacjach na suchym torze rzadko zdarzają się takie różnice w czasówce. No to pokazuje, że jednak mimo wszystko silnikowo Mercedes wciąż ma bardzo, bardzo dużą przewagę. Jeżeli chodzi o wyniki, no to tutaj, tak jak mówiłem, Russell pierwszy, Leclerc drugi, trzeci Oscar Piastri, czwarty Isaac Hadjar. Dalej Lando Norris, szósty Lewis Hamilton, siódmy Pierre Gasly, ósmy dopiero Max Verstappen. Nie poszły mu te kwalifikacje. 1,5 sekundy straty do George'a Russella, 0,6 straty do Isaaca Hadjara. No to nie zdarza się często Maxowi tak słaby występ w czasówce. Dalej Carlos Sainz i dychę zamknął Franco Colapinto. Przechodzimy do wyścigu. No a przed jego rozpoczęciem na dojeździe do pól startowych nałożono kary, w tym przesunięcie o 5 pozycji dla Carlosa Sainza oraz cofnięcie dla obu kierowców Astona na koniec stawki za wymianę elementów jednostki napędowej. Startujący z 16 pola po tej kraksie w kwalifikacjach Antonelli oraz ruszający George Russell zdecydowali się na pośrednią mieszankę opon. Leclerc, Piastri i Hadjar wyjechali na ogumieniu miękkim. Po zgaśnięciu czerwonych świateł Russell utrzymał prowadzenie w pierwszym zakręcie, natomiast Piastri zaliczył świetny start i wyprzedził drugiego Leclerca. Za ich plecami powracający po kontuzji nadgarstka Isaac Hadjar stoczył udany pojedynek z Lando Norrisem, po czym wyprzedził również Leclerca i awansował na trzecie miejsce. Zmianę pozycji rywala wykorzystał Max Verstappen, który także pokonał Monakijczyka i przesunął się na czwartą lokatę. Na siódmym okrążeniu w zespole Red Bulla doszło do polecenia zespołowego, w wyniku którego Hadjar przepuścił Verstappena. Dwa kółka później doszło do pierwszej eliminacji z rywalizacji, gdy z powodu spadku ciśnienia w układzie chłodzenia swój bolid wycofał Lance Stroll. W międzyczasie Lewis Hamilton wywierał skuteczną presję na Lando Norrisie i wyprzedził go na prostej startowej na 21. okrążeniu. Jako pierwszy z alei serwisowej w alei serwisowej zameldował się Carlos Sainz, zmieniając opony. W tym samym czasie z powodu awarii z wyścigu musiał wycofać się kierowca Astona Martina Fernando Alonso. Wyścig nie porywał do tego czasu. Można było sobie wyjść na herbatkę, aż do 31. krążenia, gdzie w bandzie w piątym zakręcie wylądował Alex Albon, co doprowadziło do wyjazdu samochodu bezpieczeństwa. Większość zawodników wykorzystała neutralizację na odbycie darmowego pit stopu i zmianę ogumienia na świeży komplet. Rywalizację wznowiono na 36. okrążeniu. Atakujący na miękkich oponach Verstappen od razu wyprzedził Piastriego. No a tutaj highlight tego wyścigu. A mianowicie Franco Colapinto zablokował koła na pełnym takim przyhamowaniu z piskiem i z dymem wleciał w jedynce prosto w Lando Norrisa i Pierre'a Gasly'ego. Również kierowcy Racing Bulls się zderzyli, no prawdziwy Armagedon w tym momencie nastąpił. Znowu wyjechał samochód bezpieczeństwa. No i po tym samochodzie bezpieczeństwa mieliśmy powrót do rywalizacji. Tutaj czołówka jechała w kolejności Russell, Verstappen, Piastri, Hadjar. Hadjar atakował Piastriego, no ale wydawało się, że nie będzie miał czym zaatakować, no ale w jedynce Oscar Piastri stwierdził, że nie podoba mu się jazda wysoko, zblokował koła w jedynce, no i można powiedzieć, że przepuścił Isaaca Hadjara. W samej końcówce wyścigu Valtteri Bottas uderzył w ścianę, wywołało to żółte flagi. Dzięki tym żółtym flagom i sprytnym w ich wykorzystaniu na ostatnim okrążeniu, na ostatniej prostej, Max Verstappen dosyć mocno zbliżył się do George'a Russella i w związku z tym na linii mety różnica między nimi wynosiła zaledwie 196 tysięcznych sekundy. Wręcz ja mam wrażenie, że gdybyśmy jeszcze jedno okrążenie mieli tego wyścigu, no to Verstappen miałby szansę wyprzedzić Russella, więc tutaj ciekawostka. No gigantyczna różnica między Russellem a resztą stawki w kwalifikacjach i naprawdę minimalna różnica w wyścigu. Wygrał tą rywalizację George Russell, ponadto po raz pierwszy w karierze wywalczył wielkiego szlema, a mianowicie no, wygrał kwalifikacje, wygrał wyścig prowadząc od startu do mety i ponadto jeszcze fastest lapa nam tutaj zaprezentował. Dalej Verstappen, Hadjar, Leclerc, Antonelli na piątym miejscu, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Oliver Berman i jednak ten jeden punkt udało się uratować Carlosowi Sainzowi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie wydarzeń z Grand Prix Azerbejdżanu z wnioskami, jakie możemy wyciągnąć po tym wyścigu i nie tylko. Wrócimy po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.
2: Reklama.
0: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do podsumowania Grand Prix Azerbejdżanu. Klasycznie już podzielimy sobie kierowców i być może zespoły na te, które na ulicach Baku zaprezentowały się na plus oraz na minus w tym wyścigu. Na plus oczywiście George Russell. Genialny weekend Jerzego, bardzo mocny już od pierwszego treningu. No wydawało się, że tutaj ta inicjatywa będzie po stronie Kimiego Antonellego i nic nie będzie w stanie już tego zmienić, a jednak tutaj w Baku od w zasadzie pierwszego treningu to Russell był tym pewniejszym kierowcą Mercedesa. Gigantyczna, tak jak już mówiłem, ponad 0,8 sekundy przewaga w kwalifikacjach. Zwycięstwo wyścigu, pewne kontrolowanie tego, dobre rozgrywanie restartu, wprowadzenie od startu do mety, najszybsze okrążenie, co łączy się z pierwszym wielkim szlemem w karierze George'a Russella, więc fajnie odpowiedział na to wszystko, co działo się w ostatnim czasie. Niezłe odbicie. Na plus również Max Verstappen. Klasycznie już, no Max Verstappen moim zdaniem oczywiście najlepszy kierowca w tym momencie w stawce. Wyciska z bolidu no w zasadzie więcej niż to jest teoretycznie możliwe. No znowu otarł się o zwycięstwo. Ciekawe swoją drogą, czy Max Verstappen da radę wygrać w tym roku jakiś wyścig, bo kilka razy już się o to ocierał, jednak za każdym razem się nie udawało, no ale patrząc na możliwości bolidu zdecydowanie rosnące, być może gdzieś tam w końcówce uda się zgarnąć jakieś zwycięstwo. Na plus Isaac Hadjar, fantastyczny powrót, był bardzo szybki, w kwalifikacjach wyprzedził Verstappena o 0,6 sekundy, do pierwszego rzędu zabrakło mu nieco ponad dychy. Tutaj pojechał świetne zawody, wyprzedzał zarówno Leclerca, Piastriego, no był naprawdę szybki, Norrisa też wyprzedził, momentami był nawet szybszy od Maxa Verstappena, no i po tej zamianie pozycji, no tam naciskał na Maxa. Więc jak najbardziej Isaac Hadjar nie podpalił się jednak, zaprezentował jednak mimo wszystko zaprezentował naprawdę chłodną głowę, więc tak, pojechał świetny weekend i potwierdził, że Red Bull podjął słuszną decyzję o przedłużeniu z nim kontraktu na kolejny rok. Na plus Haas. Solidne tempo, bezpieczna jazda, unikanie błędów przez kierowców, no i podwójne punkty. 8 Esteban Ocon, 9 Oliver Berman, no to są nie dość, że podwójne punkty, to jeszcze są pierwsze punkty Haasa od czasu, uwaga, Grand Prix Monaco, a więc już dobrych kilka miesięcy Haas czekał na zdobycz punktową i w tym szalonym, chaotycznym wyścigu Haasowi się to udało. Na plus mimo wszystko Carlos Sainz, pierwsze Q3 w sezonie, no potem kara za żółte flagi, no ale ostatecznie udało się ten jeden punkcik dla Williamsa obronić, więc tutaj Carlos Sainz znów pokazał. Carlos Sainz, który przecież w zeszłym roku w Williamsie stawał tutaj na podium, na torze w Baku, że na tym torze czuje się całkiem nieźle. Neutralnie, bo tutaj ciężko jest wskazać jednoznacznie na plus czy na minus po tym wyścigu, Arvid Lindblad. Niby 7 miejsce, niby 6 punktów ważne, wywalczone w kontekście walki o 5 miejsce w tabeli konstruktorów z Alpine, no ale po drodze wyrzucił w zasadzie z gry jakiekolwiek punkty swojego zespołowego partnera Liama Lawsona. To było gdzieś tam w didaskaliach tego strasznego karambolu, jaki wykonał Franco Colapinto. No strasznie dziwna to była sytuacja. Co prawda Lindblad po wyścigu przeprosił Lawsona, ale to było takie i wszystko dziwne. No Arvid Lindblad ma jeszcze czasem jakieś problemy takie z taką dobrze rozumianą torową agresją, więc tutaj taki weekend, no niby na mecie wynik bardzo solidny, no ale jednak po drodze pojawiały się błędy. No i kierowcy na minus, tak zwane ogóry wyścigu, no i tutaj moje pierwsze miejsce, naprawdę Oscar Piastri, bardzo dobry weekend. Był szybszy od Lando Norrisa, aż aż do momentu, kiedy gdzieś tam w okolicach 40 okrążenia Piastri stwierdził, że no w zasadzie wyrzuci podium do kosza, że jazda tak w czołówce mu się nie podoba. Bronił się przed Verstappenem przez większość wyścigu, bronił drugiego miejsca. Max wyprzedził go na restarcie, no ale jechał trzeci. Wydaje się, że tempo McLarena na prostych było na tyle dobre, że raczej obroniłby się przed Isaaciem Madżarem, no ale zblokowane gumy w jedynce,

0: tak wolno, chyba nieco spanikował, przyblokował gumy, no i skończyło się tak, jak się skończyło. No, jechało Alpine po bardzo dobre podwójne punkty, być może nawet gdzieś tam siódme miejsce dla Gasly'ego, ósme, dziewiąte dla Cola Pinto jak najbardziej było w zasięgu. Punkty bardzo, bardzo istotne w kontekście walki z Racing Bulls. Wszystko to wyrzucił do kosza Franco Cola Pinto. No absolutnie no dziecinny błąd, fatalny błąd, no i to jest jeden z tych błędów, które będą się za Argentyńczykiem ciągnęły przez naprawdę długi czas. Na minus Kimi Anton, a jeszcze wrócimy do Franco Cola Pinto, bo tutaj była ta wymiana zdań z Lando Norrisem. Lando Norrisem, który mówił, że Franco Cola Pinto nie powinno być w Formule 1 po czymś takim. No nie wiem, czy nie powinno być, no Lando Norrisowi też zdarzały się różne dziwne, głupie błędy, no ale faktycznie jest to sytuacja, która chluby Argentyńczykowi nie przynosi. Nie szedłbym z tą narracją tak daleko jak Norris, że trzeba tam Cola Pinto zawieszać i tak dalej, ale błąd był duży. Na minus Kimi Antonelli, kosztowny błąd w Q1, no na tym torze odrabianie strat nie szło mu już tak jak na Monsy. Moim zdaniem najsłabszy całościowo weekend Kimiego w tym sezonie. Czy to wynika z rosnącej presji, nie wiem, okaże się w kolejnych wyścigach, ale tak, Antonelli był przez cały weekend słabszy od Russella. Ferrari na minus było po prostu wolne, nie miało podjazdu do Mercedesa, Red Bulla, McLarena na prostych było słabe, czwarte miejsce Leclerca, szóste miejsce Hamiltona to wydaje mi się był absolutny maks tego, co Ferrari mogło wywieźć z tego wyścigu. Audi również na minus, niewykorzystane solidne tempo bolidu przez całkowicie zepsute kwalifikacje, no i tutaj bez punktu. Rzućmy okiem na klasyfikację generalną. Tutaj Kimi Antonelli 302 punkty, odrobił 15 oczek George Russell, 236. Trzecie miejsce Lewis Hamilton, punktów 199, dalej Lando Norris 186, Charles Leclerc 179, Max Verstappen 163, Oscar Piastri 120, Isaac Hadjar 86, Liam Lawson 59, pierwszą dziesiątkę wciąż zamyka Pierre Gasly 41 punktów, ale goni go mocno Arvid Lindblad mający punktów 37. Kolejny weekend to będzie Grand Prix Bahrajnu w Malezji. Tu już będzie klasyczny układ weekendu. W piątek pierwszy trening godzina 6.30, drugi trening 10.00, sobota, trzeci trening 6.30, kwalifikacje 10.00, wyścig o Grand Prix Bahrajnu w Malezji o godzinie 9.00 w niedzielę. Na sam koniec programu przechodzimy do segmentu
1: Gwiazdy Jutra.
0: No a tutaj nie możemy po prostu nie powiedzieć o tym, co wyprawia ostatnio nasz Milan Pawelec. Zawodnik, jakby ktoś nie wiedział, motocyklowy. Polak najpierw, o czym nie powiedzieliśmy tydzień temu, wygrał 24-godzinny wyścig motocyklowy na torze Paul Ricard wraz z zespołem Wójcik Racing. Ich Honda z numerem 77 przejechała 717 okrążeń, no i wygrała zdecydowanie tutaj w swojej klasie. W załodze znaleźli się Jordi Torres, właśnie Milan Pawelec, Mateusz Molik i Hector Garzo. Polska ekipa objęła prowadzenie w swojej kategorii w nocnej części wyścigu, triumfując w Bol d'Or, czyli tym wyścigu 24-godzinnym. Na torze Paul Ricard zawodnicy polskiego zespołu Wójcik Racing sięgnęli po Puchar Świata FIM Endurance w kategorii Superstock. Także no niesamowity sukces. Gratulacje, ekipa Wójcik Racing, mistrzami świata w wyścigach długodystansowych na motocyklach. Wielkie brawa. Ale to nie jest koniec sukcesów Milana Pawelca z ostatniego czasu. Polak w ten weekend obronił również tytuł Mistrza Europy Moto2. Nie przesłyszeliście się. Mistrz Europy Moto2 drugi rok z rzędu. Polak przypieczętował sukces zwycięstwem w drugim niedzielnym wyścigu na torze Motorland Aragon. Motorland Aragon, czyli obiektem, który sam Milan mówi, że jest to jego ulubiony tor. To drugi tytuł 19-latka. Pawelec przyjechał do Aragonii już jako lider klasyfikacji generalnej z przewagą 41 punktów nad Unajem Oradre. Wywalczył pole position, no ale w pierwszym wyścigu musiał wycofać się już na drugim okrążeniu z powodu awarii silnika. Oradre zajął trzecie miejsce, no więc na to rozstrzygnięcie walki o tytuł przeciągnęło się na drugi start. No tutaj co prawda przewaga Milana to było 25 punktów, no więc no tutaj szanse Oradre były iluzoryczne, ale jednak jakieś były. W drugim wyścigu Pawelec stracił co prawda kilka pozycji na starcie, ale szybko wrócił.

0: do czołówki na 4 okrążenia przed metą. Wykorzystał błąd właśnie Oradre, objął prowadzenie, dowiózł je do mety, odniósł 7 zwycięstwo w tym sezonie, zapewnił sobie Mistrzostwo Europy. No w zasadzie na rundę przed końcem rywalizacji, bo jeszcze w październiku będzie runda na torze Misano, no ale Milan Pawelec przyjedzie tam już w zasadzie jako mistrz. No i tak, przed rokiem już zawodnik AGR Team zdobył swój pierwszy tytuł w debiutanckim sezonie Moto2. Wtedy wszystko rozstrzygnęło się dopiero w finałowym wyścigu w Malezji. Teraz poszło to zdecydowanie lepiej, ale to jeszcze nie koniec dobrych wieści w przypadku Milana Pawelca. Wystartuje już w ten weekend w Grand Prix Japonii Moto2 na torze Motegi. W barwach zespołu Red Bull KTM Ayo Polak zastąpi kontuzjowanego Colina Weichera podczas rundy Japonii. Więc kolejna szansa, to będzie już czwarty występ w tej Milana Pawelca w tej głównej serii Moto2, tym bezpośrednim zapleczu MotoGP. No i wciąż mówi się o jakichś bardzo dobrych informacjach w kontekście przyszłego sezonu, że tam jakieś zakulisowe rozmowy są prowadzone. No i no ja bardzo czekam na to, żebyśmy mogli powiedzieć, że Milan Pawelec będzie startował w tych głównych Mistrzostwach Świata Moto2 w przyszłym roku. Nie ma jeszcze żadnego oficjalnego potwierdzenia, no ale my byśmy bardzo sobie tego życzyli, no bo dobre występy w Moto2 no w zasadzie gwarantują, może nie to, że gwarantują, ale dają gigantyczną szansę na to, żeby ścigać się w MotoGP, więc no tutaj nasz 19-latek Milan Pawelec jak najbardziej jest na dobrej drodze, no i czekamy na dobre wieści, czekamy na jeszcze lepsze wieści z tego ostatniego wyścigu w Misano, żeby Milan Pawelec jeszcze tak na koniec przypieczętował swoją dominację w Mistrzostwach Europy, no i czekamy na fotel pełnoprawny na cały sezon w Mistrzostwach Świata. Trzymamy kciuki i gratulujemy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku programu Hot Lap. Wakacje się skończyły, no a Radio Centrum powraca do normalnej ramówki. Audycja Hot Lap wraca zatem do swojej starej godziny oczywiście. Słyszymy się za tydzień o godzinie 19. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia.
1: Hot Lap. Radio Centrum 98,2 FM.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!

0: Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Konsorcjum Sztuki Radykalnej El Doipa przedstawia Natalia w Brooklinie. Odcinek pierwszy.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać